przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Impuls.
1: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, na zegarach godzina 6:00, zapraszamy na wiadomości.
2: O północy w całej Warszawie wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Teraz ograniczenie będzie obowiązywać codziennie między godziną 22 a 6 rano. Zakaz objął m.in. sklepy, stacje paliw oraz sprzedaż alkoholu na wynos w restauracjach i barach. Mieszkańcy stolicy liczą, że nowe przepisy przyczynią się do poprawy porządku i ograniczenia nocnych incydentów związanych z alkoholem. Wczoraj, tuż przed wprowadzeniem zakazu, rozmawiał z nimi nasz reporter.
3: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne i wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu.
4: My jesteśmy teraz w Śródmieściu w Warszawie i tutaj od kilku miesięcy już jest ta nocna prohibicja. Teraz będzie poszerzona. Widzi pani jakiś efekt już?
3: To znaczy ja nie widzę, bo ja w ogóle nie jestem z Warszawy. My jesteśmy z Wrocławia. Natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojniej.
5: To zależy od ilości spożywanego alkoholu. Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
6: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
2: Te głosy zebrał Michał Dobrołowicz. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie będzie jednak obejmował wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, alarmuje dziennik Wall Street Journal. Powód to przede wszystkim zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, głównych płatników ONZ. Waszyngton zalega na ponad 4 miliardy dolarów, Pekin na niemal 500 milionów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, w połowie sierpnia ONZ straci płynność finansową, zauważa gazeta. Zmniejsza się zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Według aktualnych danych Instytutu Badawczego Leśnictwa w kraju nie obowiązuje już najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Największa część Polski znajduje się obecnie w strefie drugiego stopnia. Najniższy, pierwszy obowiązuje m.in. w części województw południowych oraz w zachodniopomorskim czy na Warmii i Mazurach. Synoptycy prognozują na początku tygodnia ochłodzenie i przelotne opady deszczu, co powinno dodatkowo ograniczyć ryzyko pożarów lasów.
1: Czeka nas pochmurny dzień, choć będą miejsca, gdzie za chmur będzie wyglądało słońce. Parasole jednak trzeba mieć przy sobie. Co z temperaturą? W tej chwili najzimniej, jeśli chodzi o nasz piękny kraj, jest w Łebie niecałe 5 stopni, ale uwaga, u nas na południu, w Raciborzu, prawie 16. No, w ciągu dnia sytuacja będzie się nieco poprawiała, jeśli chodzi o temperaturę oczywiście, choć jedynie na krańcach wschodnich w Polsce powyżej 20 stopni, przed 20 zatrzymają się termometry niemal we wszystkich miejscach, w których nas słuchacie. No i parasole, przypomnę, to dzisiaj wyposażenie obowiązkowe. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jednak jest dzisiaj nie najlepszy.
7: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzimy, co wydarzyło się w regionie w piątek. W Puławach od sierpnia zmienią się zasady naliczania opłat za odbiór odpadów. Wysokość należności będzie uzależniona od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Jak do nowych zasad podchodzą mieszkańcy miasta? Sprawdzała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
8: Zużycie wody jest co innego, a śmiecie to jest co innego. No, i młodsi, i starsi, i każdy inaczej na to patrzy. My, co mieszkamy dużo lat, według tamtych zasad, no tak jak ja, no to cóż, ja tylko to, co jest mi konieczne, natomiast wiadomo, że rodzina trzyosobowa, czteroosobowa, no to już jest inny wymiar zużywania i wody, i nabywania śmieci. Ja do tej pory według starych myśli, co kto nabroił, to za to płacił. Czyli zużyłam. No my się domagamy jeszcze tego zbiornika na odrzuty odzieżowe i obuwie, żeby dostawili, żeby nie trzeba było gdzieś poza osiedle wynosić, wywozić.
7: Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy. A teraz dobra wiadomość dla rodziców małych dzieci z gminy Kłoczew. W Kawęczynie oficjalnie otwarto nowy żłobek, który ma zapewnić opiekę dla najmłodszych mieszkańców regionu. Nowa placówka oferuje 64 miejsca dla dzieci. W jej otoczeniu powstał plac zabaw, nowe chodniki oraz parking, a sam budynek został w pełni wyposażony. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z programu Aktywny Maluch w wysokości ponad 4,5 miliona złotych. Gmina Kłoczew otrzyma również środki na funkcjonowanie żłobka w kolejnych 3 latach. Tymczasem mieszkańcy Kazimierza Dolnego ponownie zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się m.in. nowe schody prowadzące nad Wisłę, udogodnienia dla rowerzystów oraz plac zabaw. W poprzednich edycjach dzięki głosowaniu powstały m.in. elementy małej architektury, siłownia plenerowa czy projekty rekreacyjne nad Wisłą. Głosowanie na tegoroczne projekty ma potrwać do najbliższych tygodni, a szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kazimierz Dolny. Z kolei z Lublina napływają informacje o rozpoczęciu rozbiórki dawnego domu kolejarza przy ulicy Kunickiego. W jego miejscu powstanie nowe Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Swoją siedzibę znajdzie tam Teatr Andersena, który po zakończeniu inwestycji będzie mógł działać w znacznie lepszych warunkach. Weronika Szydłowska.
0: W nowej siedzibie młodzi ludzie będą mogli korzystać z dużej sali teatralnej na 300 miejsc, kameralnej sceny, sal prób, pracowni, a także z biblioteki z wypożyczalnią i przestrzenią do warsztatów i zajęć edukacyjnych. Projekt obejmie też budowę otoczenia. Powstaną tam m.in. parkingi, drogi pożarowe, chodniki, zieleń oraz nowe ogrodzenie. Prace mają potrwać do maja 2028 roku, a wartość inwestycji przekracza 73 miliony złotych.
7: Jak radzić sobie ze stresem? Lepiej rozmawiać z bliskimi i zadbać o własne emocje. O tym będzie można porozmawiać podczas cyklu bezpłatnych spotkań z psychologiem, które odbędą się w Puławskiej Mediatece. O szczegółach mówi pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
9: Opowiedzmy sobie pokrótce, jak będą wyglądały spotkania i dlaczego akurat one będą odpowiadały na pytanie, jak żyć?
10: Ten tytuł jest taki troszkę prowokacyjny. Ma w swoim tytule i znak zapytania i wykrzyknik, tak? Czyli zadaje pytanie, jak żyć, i daje taką odpowiedź, jakby sugeruje odpowiedź, w jaki sposób żyć, aby to życie było dobre, żeby to życie było wartościowe. I w tym celu zorganizowaliśmy właśnie spotkania, które się będą odbywały od 2 czerwca w Bibliotece Miejskiej, a gościem tych spotkań będzie pani Lidia Nejkurs, która jest wieloletnim psychologiem, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia zawodowego. Obecnie pracuje w Rydze na Łotwie. Przyjedzie tutaj do nas do Puław specjalnie, aby się spotkać z mieszkańcami miasta i będzie mówiła właśnie na temat zasad dobrego życia w ramach takiej profilaktyki życia psychicznego. Także będzie mówiła na temat odporności na stresy, także takich skrajnych sytuacji jak trauma, jak żałoba, ale także te codzienne stresy. W jaki sposób być odpornym, w jaki sposób nie ulegać różnego rodzaju stresowym sytuacjom. Będzie, ponieważ jest specjalistką, jeżeli chodzi o poradnictwo małżeńskie, przedmałżeńskie, będzie dużo mówiła na temat właśnie relacji rodzinnych, bo one są podstawą. Tak, tutaj dom jest taką naprawdę podstawą, ostoją takiego spokoju życia, podstawą budowania własnego poczucia wartości, która ma wielkie znaczenie dla całego życia, dla całego patrzenia na życie, i będziemy właśnie rozmawiali o tych zasadach, o tych wartościach, jak budować dobre relacje, jak wykorzystywać własny potencjał dla osobistego rozwoju, i także będzie czas na indywidualne konsultacje z uczestnikami spotkań, a także, tak jak mówi nasz gość, będzie też starała się być elastyczna i dobierać tematy spotkań do potrzeb ich uczestników.
9: A skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby stworzyć taki cykl? Widzieli Państwo taką potrzebę w społeczeństwie, bo te tematy wydają się być nam bliskie i można byłoby przypuszczać, czy znamy na nie odpowiedź?
10: Czy znamy odpowiedź? Ilość osób chętnych do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, no chyba świadczy o tym, że nie do końca znamy odpowiedzi na te pytania. I właśnie patrząc i kontaktując się z ludźmi, z mieszkańcami Puław, żyjąc między nimi, także

0: od swoich emocji tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Umiejętność panowania nad własnymi emocjami, umiejętność dobrego ustosunkowania się do czynników zewnętrznych, budowania dobrych relacji z innymi osobami, dobrego przede wszystkim patrzenia też na siebie. To jest podstawa. To jest podstawa, która może zapewnić w tych trudnych czasach, w tych trudnych kontekstach życiowych pewną stabilność emocjonalną.
0: Te tematy mimo wszystko wydają się być takie trudne dla człowieka. Może się wydawać, że ciężko będzie samemu przeskoczyć niektóre rzeczy. Czy na przykład na to spotkanie można przyjść też z jakąś osobą towarzyszącą, czy z członkiem rodziny, czy na przykład z przyjacielem?
1: Zapraszamy wszystkich. Osoby indywidualne, małżeństwa, rodziny. Zapraszamy wszystkich, którzy czują taką chęć dowiedzenia się czegoś więcej, czują taką potrzebę porozmawiania z kimś, czują być może potrzebę, aby się komuś zwierzyć. Zapraszamy każdego, kto będzie chciał się troszkę więcej dowiedzieć na temat swojego funkcjonowania w życiu, w świecie, w społeczności innych ludzi.
0: Wiemy też, że to nie jest pierwszy taki cykl, który Państwo organizują tutaj na naszym terenie. Z jakimi reakcjami wcześniej to się spotykało? Czy ludzie faktycznie chętnie przychodzili na tego typu spotkania, chociaż może z inną tematyką?
1: No, byliśmy zaskoczeni pozytywnie ilością osób, które przychodziły na spotkania Klubu Zdrowia, które były poświęcone właśnie tym tematom naszego fizycznego zdrowia, naszej fizjologii. Teraz po raz pierwszy próbujemy spotkań na temat emocji, psychiki i mamy nadzieję, że też ludzie dopiszą, mimo że będzie prawdopodobnie bardzo ładna pogoda, a może ta właśnie pogoda zachęci do tego, aby przyjść do naprawdę pięknej sali Biblioteki Miejskiej przy ulicy Wojska Polskiego 2 właśnie na spotkania Lidii Neykurs.
0: I co najważniejsze, to musimy tu podkreślić, że te wszystkie spotkania będą za darmo.
1: Tak, oczywiście, te wszystkie spotkania będą bezpłatne. Przewidziany jest też jeden dzień, kiedy będzie czas na indywidualne konsultacje z osobami, które będą chciały porozmawiać z panią psycholog, także też będzie możliwość takiego indywidualnego porozmawiania z nią i to wszystko będzie bezpłatne. Cykl zaczyna się 2 czerwca. Spotkania będą w pierwszym tygodniu 2, 3 i 5 czerwca i w drugim tygodniu od 9 czerwca do 12 czerwca w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Wojska Polskiego 2.
2: Witajcie w naszej bajce. Chciałoby się tak bajkowo rozpocząć nasze poradne spotkanie, tak, bo dzisiaj Dzień Dziecka. Oj, sporo będzie się działo wokół nas, o czym my z przyjemnością będziemy Was informowali. Marek Moc, dzień dobry, witam, zapraszam na nasze poranne spotkanie.
3: Radio Imp.

Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Jeden z najważniejszych dni w roku właśnie dzisiaj. No bo najważniejszy jest oczywiście Dzień Matki, a jak już jest matka, to jest dziecko. Tak jest, Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca, poniedziałek, 152 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 20 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić 14 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 26 minut. Oprócz Dnia Dziecka mamy Światowy Dzień Rodziców, jest Dzień Bez Alkoholu, Dzień Mleka, Święto Bułki, Święto Służby Ruchu Lotniczego. A na liście solenizantów Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Julian, Bernard, Alfons, Eunika, Konrada, Fortunat, Felina i Świętopełk. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.

0: Reklama.
1: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
0: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu. Po reklamie.
3: Na Lubelszczyźnie o poranku około 11 stopni i jeszcze raz tyle przybędzie po południu, do 22 zapowiadają fachowcy od pogody. Taka temperatura maksymalna będzie również jutro, a także w środę. Dzisiaj spodziewać możemy się i słońca, i chmur, a także przelotnych opadów deszczu. Nie wykluczone, że lokalnie może zagrzmieć. Sytuacja poprawiać ma się jutro, chociaż też mogą pojawiać się opady deszczu. Do weekendu na razie nie wybiegamy.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Powoli kończą się sezony w sportach zespołowych. No, piłkarze nasi, jeśli chodzi o reprezentację, chyba już poczuli wakacje, bo nie popisali wczoraj. Ale czy to tak miało wyglądać? Podobno tak. Dobra, nie będziemy się znęcali nad nimi. Iga Świątek, smutne urodziny, ale dzisiaj jeszcze Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa będzie nas reprezentowała. No i proszę, w Ekstraklasie też nowe zespoły, Wieczysta Kraków. To jest ciekawa historia. No ale chyba czasu by nam o poranku nie wystarczyło. Dobrze, skupmy się na tym, na czym się najlepiej znamy, na muzyce. Już za chwilę wracamy do dobrego grania.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: poniedziałkowy poranek, za nami ostatni majowy weekend, jaki był, no, zmienny. Przed nami pierwszy czerwcowy i to od razu długi. Jaki będzie? No, dość kapryśny, zdaje się, ale o tym jeszcze przyjdzie pora opowiedzieć. Za chwilę, punktualnie o 7:00, przekażemy wam najważniejsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach poniedziałek to pierwszy dzień czerwca. Przypominamy, na zegarach godzina 7:00. Zapraszamy na wiadomości.
7: Policjanci z Lublina zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą na lekarza. Do przestępstwa doszło w połowie maja. Podczas telefonicznej rozmowy oszuści przekonali mieszkankę powiatu lubelskiego, że jej córka przebywa w szpitalu i pilnie potrzebuje drogiego leku. Zaniepokojona kobieta przekazała wszystkie swoje oszczędności, a było to ponad 10 tysięcy złotych i ponad 5 tysięcy funtów brytyjskich. Lubelscy śledczy ustalili jednego ze sprawców i zatrzymali go w Warszawie przy współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji. 43-latek był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz usłyszał zarzut oszustwa, a sąd aresztował go na 3 miesiące. Policja podkreśla, że cała sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. A teraz dobra wiadomość dla pacjentów z Lubelszczyzny. Narodowy Fundusz Zdrowia przyznał kolejne środki unijne dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. W województwie lubelskim trafią do 67 placówek, a suma tego wsparcia to blisko 21,5 miliona złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, rozwój diagnostyki, wyposażenie informatyczne i modernizację przychodni. Pacjenci mają zyskać łatwiejszy dostęp do badań i specjalistycznej opieki w ramach tzw. opieki koordynowanej, która obejmuje leczenie chorób serca, płuc, cukrzycy czy problemów hormonalnych i nerek. NFZ podkreśla, że jest to największy program wsparcia dla podstawowej opieki zdrowotnej finansowany z funduszy europejskich. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie. Dziś 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Z tej okazji najmłodsi pasażerowie pociągów mogą dziś podróżować za darmo. Koleje Mazowieckie kierują taką ofertę do dzieci i młodzieży do 16 roku życia i dodają, że można ją połączyć z ofertą Przejazd Rodzinny, w myśl której rodzice i opiekunowie mają 35% zniżki na biletach jednorazowych. Natomiast składami Polregio w granicach województwa lubelskiego mogą dziś podróżować nieodpłatnie osoby, które nie skończyły jeszcze 18 lat. Wystarczy mieć przy sobie dokument, który poświadczy czy wiek młodego pasażera. Tymczasem dla Puławian początek czerwca oznacza początek starań o to, by obronić zdobyty przed rokiem tytuł rowerowej stolicy Polski. Pierwsze kilometry dla Puław kręcono już dzisiejszej nocy, a oficjalne otwarcie lokalnej rywalizacji zaplanowano na dzisiejsze popołudnie. Do wzięcia udziału we wspólnym rajdzie zachęca Marcin Kowal.
8: Przyjedziemy większą grupą, wiele mieszkańców przyjedzie na rozpoczęcie rywalizacji, także zapraszamy całe rodziny, dzieci, przyjaciół, znajomych, bierzcie rowery. Przypominam również o kaskach dla bezpieczeństwa. Także trasa rajdu będzie wynosiła około 10 km, także nie jest za dużo. Rozpoczynamy na placu Chopina i wracamy również na plac Chopina. Także serdecznie zapraszamy 1 czerwca o godzinie 17.
7: Do końca tego miesiąca pojawi się jeszcze wiele okazji, by wspólnie kręcić kilometry dla Puław. O kolejnych rajdach będziemy informować na bieżąco. A teraz przechodzimy już do wiadomości z Polski i ze świata.
9: Za tydzień kapituła Orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego może odebrać to odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu.
10: To jest konsekwencja decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii.
9: Winę za pogorszenie relacji ponosi Ukraina, podkreśla Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Te relacje wyglądają źle, natomiast no nie z winy Polski. Polska przez właściwie dziesiątki lat bardzo dużo zainwestowała w dobre relacje z Ukrainą. Nie ma żadnej wzajemności z drugiej strony, wręcz przeciwnie, no ostatni policzek nam wymierzony poprzez ponowne, kolejne już gloryfikowanie ludobójców ZUPa zasługuje już, no jest jakiś moment, kiedy trzeba powiedzieć dość.
10: To Marcin Horała z PiS. Według Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej reakcja naszego kraju powinna być ostrożna.
12: Nie powinniśmy nadmiarowo reagować na tą złą decyzję. Absolutnie bardzo źle oceniam decyzję o nadaniu. To jest dla nas bardzo trudne, pamiętając o ponad 100 tysiącach Polaków zamordowanych przez UPA, ale dzisiaj mamy sytuację wojenną i trzeba reagować mądrze ku przyszłości, a nie tylko pamiętać o rozliczeniach.
9: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków.
10: Amerykańskie dowództwo CENTCOM informuje o poranku, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w weekend ataki na irańskie radary, centra dowodzenia i kontroli dronów na irańskich wyspach Goruk i Kaszm.
9: Ataki, jak czytamy, były odpowiedzią na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1, który operował nad wodami międzynarodowymi.
10: Tyle Centralne Dowództwo USA. W odpowiedzi Iran twierdzi, że zaatakował bazę lotniczą wykorzystywaną przez siły amerykańskie na wyspie Shirik w południowym Iranie. To 94. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia, przypominamy, obowiązuje zawieszenie broni.
0: Na Lubelszczyźnie o poranku około 11 stopni i jeszcze raz tyle przybędzie po południu, do 22 zapowiadają fachowcy od pogody. Taka temperatura maksymalna będzie również jutro, a także w środę. Dzisiaj spodziewać możemy się i słońca, i chmur, a także przelotnych opadów deszczu. Nie wykluczone, że lokalnie może zagrzmieć. Sytuacja poprawiać ma się jutro, chociaż też mogą pojawiać się opady deszczu. Do weekendu na razie nie wybiegamy.
13: Poniedziałki niestraszne, kiedy weekend rozpoczyna się w czwartek.
0: I tym optymistycznym dzień dobry, witają się z wami
13: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
13: Zapraszamy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i oczywiście nasz horoskop.
1: I zodiakalny rak słucha nas teraz uważnie. Dziś warto postawić na konsekwencje. Nawet małe kroki mogą przynieść większy efekt niż się spodziewasz. A wieczorem znajdziesz chwilę na przyjemność, na którą od dawna brakowało czasu.
0: Bliźnięta, ktoś może zaskoczyć się ciekawą propozycją lub wiadomością, która poprawi ci humor. To dobry dzień, by wyjść poza rutynę i spróbować czegoś nowego.
1: Waga, drobny gest z twojej strony może wywołać dziś bardzo pozytywną reakcję otoczenia. W sprawach zawodowych lub prywatnych warto zachować równowagę między obowiązkami a odpoczynkiem.
2: Radio Impuls.

0: Mamy poniedziałek, ale taki świąteczny, wiadomo, dziś Dzień Dziecka, Światowy Dzień Rodziców także, Marek pewnie przypominał, ale świętować możecie już przy stole.
1: No tak, przypomnę, to Dzień Bułki i Dzień Mleka, czyli wystarczy przygotować klasyczne śniadanie i można powiedzieć, że bierze się udział w dwóch świętach jednocześnie.
0: I pomyśl, niektóre święta wymagają przygotowań przez wiele tygodni, a te można uczcić się w mniej więcej 3-4 minutki.
1: No tak, najprostsze rzeczy smakują najlepiej, smacznego zatem życzymy.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.
1: Na Lubelszczyźnie dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Do tego jeszcze przelotne opady deszczu z różną intensywnością też się będą pojawiały. Kapryśna aura również jutro. Spokojniej ma być w środę. Jutro też nad ranem i o poranku możliwe mgły i zamglenia, informują synoptycy. Ale ciepło, dzisiaj 22 stopnie. No i takie maksymalne wartości do środy. A w czwartek nawet 27 stopni na plusie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wyobraźcie sobie spacer na wysokości 180 metrów nad ziemią. I to po taśmie szerokiej na zaledwie 2 centymetry.
0: Czyli to jest taki spacer, na który ja bym się zdecydowanie nie wybrał.
1: No ja raczej też nie. A Estończyk Jan Ross przeszedł aż pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Po drodze walczył nie tylko z wiatrem, z kurczami mięśni, ale także z rozpraszającymi go ptakami. No mało tego, kilka metrów przed metą jeszcze udzielił wywiadu i dążył podziękować kibicom machającym z okien wieża. Wtedy to sobie wyobrażasz?
0: Nie wyobrażam sobie, ale ciekawe, jak on to wszystko przetrwał. Znaczy, on mówił o tym, jak to przetrwał. Przyznam szczerze, jeśli byłbym na dole i patrzył w górę, też nie byłoby mi łatwo. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: kalendarzu pierwszy dzień czerwca, więc dzisiejsza, myślę, dnia musi brzmieć tak.
1: Dziecko może nauczyć dorosłego trzech rzeczy. Cieszyć się bez powodu, być ciągle zajętym czymś i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.
0: I coś w tym jest. Z tą myślą was pozostawiamy i zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, na zegarach godzina 8. Zapraszamy was na kolejne wydanie wiadomości.
8: Prezydent miasta Puławy wystosował list protestacyjny w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych. W swoim piśmie Paweł Maj ocenia, że ta decyzja jest trudna do przyjęcia i uderza w pamięć o polskich ofiarach wydarzeń na Wołyniu z lat 40. XX wieku. Prezydent dodaje, że budzi ona szczególne rozczarowanie w świetle tego, że mieszkańcy Puław i okolic w ostatnich latach pomagali ukraińskim uchodźcom uciekającym przed rosyjską agresją. Paweł Maj skierował swoje pismo do mera Bojarki, miasta partnerskiego Puław, licząc na jego zrozumienie i przekazanie protestu dalej do władz centralnych. Dodaje, że list ma charakter protestu dyplomatycznego i nie wpływa na dobre relacje Puław z Bojarką. To nie koniec reakcji polskich samorządów na decyzję ukraińskiego prezydenta. W Lublinie flaga Ukrainy została zdjęta z budynku miejskiego ratusza. Władze wyjaśniają, że ten gest ma wyrażać niezgodę na gloryfikowanie formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na polskiej ludności cywilnej. Stolica Lubelszczyzny podziela krytyczne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ambasady RP w Kijowie i domaga się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia dla ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich. Jednocześnie włodarze Lublina podkreślają, że miasto pozostaje solidarne z narodem ukraińskim, który obecnie broni się przed rosyjską agresją. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. ZUS zamierza rozwijać swoje aplikacje mobilne, które pomagają klientom zakładów w korzystaniu z usług i załatwianiu spraw bez konieczności wizyty w placówce. Jakie to narzędzia? Przypomina Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
9: Już prawie co dziesiąty użytkownik portalu ZUS korzysta także z naszych aplikacji mobilnych. Najpopularniejsza to aplikacja mZUS. To jest narzędzie dla klientów indywidualnych i korzysta dzisiaj z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych. Emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Mamy też osobną aplikację dla lekarzy i asystentów medycznych, która służy m.in. do wystawiania zwolnień lekarskich, a miesiąc temu do oferty dołączyła też aplikacja mZUS dla płatnika, czyli bezpłatne narzędzie dla przedsiębiorców i ich księgowych. Zamierzamy tę aplikację rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje.
8: Wśród planowanych rozszerzeń znajdą się m.in. funkcje związane z prognozowaniem przyszłej emerytury. Spółdzielnia Mleczarska Ryki obchodzi stulecie działalności. Jubileuszowe wydarzenia potrwają do końca roku, jednak główne obchody zaplanowano na 6 czerwca. W nadchodzącą sobotę w Rykach odprawiona zostanie uroczysta msza święta w parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, połączona z poświęceniem tablicy pamiątkowej. Następnie świętowanie przeniesie się do motoparku Ułęż, który zamieni się w przestrzeń rodzinnego pikniku z koncertami, pokazami i atrakcjami dla dzieci. Na scenie wystąpią m.in. Bratanki, Zenon Martyniuk, Kuba i Kuba oraz DJ Adamus, a wydarzenie poprowadzi Tomasz Kamel. Wstęp będzie bezpłatny. Na razie to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co ważnego zdarzyło się w pozostałej części kraju i na świecie.
10: strażacy mają nadzieję, że do końca tygodnia uda się całkowicie dogasić wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
8: Ogień strawił około 300 hektarów lasu. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Witamy cię, Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
8: Co dzieje się na miejscu?
11: Na obszarze objętym pożarem wciąż pracuje ponad 1000 osób. 800 strażaków, a poza nimi żołnierze i leśnicy. W akcji wciąż bierze udział ponad 200 pojazdów i maszyn. Teraz ekipy skupiają się na przelewaniu ściółki i miejsc, w których pojawić się może ogień. Jak mówił mi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
12: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
11: Strażacy patrolują cały obszar z powietrza przy użyciu dronów i urządzeń na podczerwień. Powstała specjalna magistrala zaopatrująca ich w wodę. Usypują też wokół miejsca pożaru wał ziemny, który ma zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się ognia, gdyby znów się pojawił.
10: Wybuch w fabryce zbrojeniowej Hanwha Aerospace w Daejeon w Korei Południowej. Według aktualnych informacji 5 osób zginęło, 2 doznały rozległych poparzeń. Służby ratunkowe opanowały już pożar.
8: Do eksplozji z nieznanych dotąd przyczyn doszło na parterze jednego z budynków kompleksu. Krótko przed 11 czasu lokalnego, czyli 3 godziny temu. Według południowo-koreańskiej agencji Yonhap służby odebrały w tym samym czasie ponad 30 zgłoszeń o potężnym huku i gęstym dymie.
10: Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung zlecił dokładne zbadanie przyczyn tragedii. Hanwha Aerospace to jest czołowy południowo-koreański producent sprzętu obronnego, m.in. systemów artyleryjskich i silników rakietowych. W piłce krajowej piłkarska historia jak z bajki.
8: Jeszcze 5 lat temu występowali w lidze okręgowej, a od 7 godzin...
13: Cieszę się, jestem z Krakowa, także fajna sprawa dla mnie naprawdę i tutaj no, będzie ciekawie w Ekstraklasie w przyszłym sezonie na pewno w Krakowie.
10: Czy zdanie Michała Pazdana podzielają fani piłki nożnej w stolicy Małopolski? Dziś o poranku sprawdzimy to koło stadionu Beniaminka Ekstraklasy.
1: Na Lubelszczyźnie dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Do tego jeszcze przelotne opady deszczu z różną intensywnością też się będą pojawiały. Kapryśna aura również jutro. Spokojniej ma być w środę. Jutro też nad ranem i o poranku możliwe mgły i zamglenie, informują synoptycy. Ale ciepło, dzisiaj 22 stopnie. No i takie maksymalne wartości do środy. A w czwartek nawet 27 stopni na plusie.
0: Poniedziałkowy poranek, a w tej godzinie trochę sentymentalnie, trochę odkrywczo.
1: No i na pewno o tym, że dziś Dzień Dziecka.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
14: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: To Dzień Dziecka, więc na chwilę przenieśmy się do czasów, kiedy największym problemem było to, czy zdążymy wrócić do domu przed zmrokiem.
0: No, niektórzy z dzieciństwa pamiętają jeszcze gumy, kulki, tamagoci, karteczki do segregatora albo wieczory z Reksiem w telewizji.
1: A może coś jeszcze innego? Co dziś wraca do was z największym sentymentem?
0: Jeśli macie ochotę się tym podzielić, formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czasem nawiązujemy do tego, co dzieje się na światowych kortach tenisowych. Dziś mecz Mai Chwalińskiej w Roland Garros w Paryżu. Trzymamy kciuki. A zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z tymi piłkami, których podczas takich turniejów zużywa się tysiące?
0: No właśnie, bo to nie są wcale małe liczby.
1: Tak, weźmy taki Wimbledon. Tam co roku zużywa się ponad 55 tysięcy piłek.
0: No to robi wrażenie, tyle piłek. No i co dalej z nimi, pytam.
1: No, część z nich dostaje drugie życie i to w bardzo nietypowej roli, co obstawiasz?
0: No, raczej nie biorą dla rodziny i sąsiadów.
1: No, raczej nie. Otóż te zużyte piłki są przerabiane na schronienia dla zagrożonych myszy. Czyli zamiast, wiesz, na kortach, lądują jako małe, bezpieczne domki w naturze.
0: Niesamowite. Jak się okazuje, tenisowa piłka może mieć drugą, bardzo spokojną karierę.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wiadomości do MediaMarkt.
1: W salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Po reklamie.
9: Na Lubelszczyźnie ciśnienie się ustabilizowało na poziomie 1011 hektopaskali. Biometr niestety jednak jest nie najlepszy. Wiatr trochę będzie kręcił, ale na ogół z południa będzie nam powiewał. Momentami, zwłaszcza po południu, nieco silniejsze podmuchy, ale nie będą to jakieś huraganowe wartości. Ma być ciepło, 22 stopnie dzisiaj, jutro, a także w środę. W czwartek, uwaga, nawet 27 stopni na plusie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mamy Dzień Dziecka, więc pewnie wielu z was ostatnio biegało po sklepach z zabawkami, a tymczasem okazuje się, że jedna z najważniejszych zabawek w historii jest całkowicie darmowa.
0: Tak, w 2008 roku do Galerii Sław Zabawek obok Lego i Barbie trafił zwykły batek.
1: No to tak po prostu. Eksperci uznali, że to jedyny gadżet na świecie, który nie potrzebuje baterii, a ma nieskończoną liczbę zastosowań. Czyli na przykład co? No
0: nie,
1: co mamy?
0: Miecz świetny, wędka, magiczna różdżka.
1: Na przykład. Nie trzeba właśnie kupować baterii, czytać instrukcji obsługi, no i sprzątać pół dnia.
0: No jeśli bawiliście się podobnymi hitami dawnych czasów, na przykład drewnianą łyżką i macie ochotę o tym napisać, dajcie znać. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Hot grill.
7: Arilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Pierwszy dzień czerwca w kalendarzu. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: 1 czerwca w 1980 roku wystartowała CNN, pierwsza na świecie telewizja informacyjna nadająca wiadomości 24 godziny na dobę. Wtedy wielu uważało, że nikt nie będzie chciał oglądać wiadomości przez cały dzień.
0: A tu proszę. Tego dnia w 1938 roku do sprzedaży trafił pierwszy numer Action Comics, w którym zadebiutował Superman.
1: A o tym, co dzieje się tu i teraz, nasze wiadomości polecamy wam o każdej pewnej godzinie. Za chwilę startują kolejne, o 9:00.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
2: Vakcín.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Dziś poniedziałek, to pierwszy dzień czerwca, na zegarach 9:00, przed nami wiadomości.
5: Policjant z Puław uratował kierowcę, który stracił przytomność podczas jazdy samochodem trasą szybkiego ruchu. Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie na drodze S17. Posterunkowy Bartłomiej Murat, będąc poza służbą i jadąc z rodziną, zauważył, że jadący przed nim Ford zjeżdża z toru jazdy i uderza w bariery energochłonne. Natychmiast się zatrzymał i ruszył na pomoc 38-letniemu mężczyźnie. Policjant wyciągnął kierowcę z pojazdu i ułożył go w pozycji bezpiecznej. Chwilę później na miejsce wezwano służby ratunkowe. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych, nie wymagał hospitalizacji. W gminie Kazimierz Dolny trwają konsultacje społeczne w sprawie Jeziorszczyzny i tego, czy powinna stać się odrębną miejscowością. Pełnoletni mieszkańcy samego Kazimierza, a także Cholewianki, Dąbrówki, Gór, Mięćmierza, Okala, Wylągów i Jeziorszczyzny mogą odpowiedzieć na pytanie, czy popierają taką zmianę granic administracyjnych. Formularze z ankietą można dostać w Kazimierskim Urzędzie Miasta albo wydrukować ze strony ratusza. Wypełnione ankiety można składać jeszcze przez 2 tygodnie, do 15 czerwca. Arktyka i Antarktyka widziane obiektywem Lucjana Nowosielskiego to temat nowej wystawy przygotowanej przez Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? O tym mówi dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach Piotr Kondraciuk.
6: Głównie pingwiny, prawda? Bo to są tak ciekawe zwierzęta, są fotogeniczne, bardzo chętnie też pozują do fotografii i to widać na tych zdjęciach. Cała seria właśnie bogato udokumentowanych pingwinów i w stadzie, i pojedyncze osobniki, które na tych fotogramach się przewijają, wydają się najciekawsze, dla mnie przynajmniej. Myślę, że dla zwiedzających również. Pingwin to jest taki egzotyczny zwierzak, którego nie spotkamy na co dzień, prawda? No bo niedźwiedzie to ostatnio nawet i w górach naszych widzimy, tyle że brunatne, a tam są białe, ale pingwina niestety tutaj u nas się nie spotka, chyba że w ogrodzie zoologicznym.
7: Lub tu, w Muzeum Badań Polarnych.
6: No, mamy kilka takich wypreparowanych. Te na fotografiach chyba są bardziej ciekawe, bo one są ubarwione jeszcze nie tylko obiektywem, ale też i sposobem patrzenia autora.
5: Lubelscy żużlowcy przegrali domowy mecz z rywalami z Grudziądza 44-46. To trzecia z rzędu porażka lubelskiej drużyny i, podobnie jak poprzednie, zakończona minimalną różnicą. Najwięcej punktów dla Motoru zdobył Bartosz Zmarzlik, 13. Kacper Woryna dołożył 11 punktów, Martin Wakulik 9, Mateusz Cierniak i Bartosz Bańbor po 5, a Bartosz Jaworski 1. Po 7 kolejkach tego sezonu PGE Ekstraligi Orlen Oil Motor Lublin zajmuje 4. miejsce w tabeli, tracąc 3 punkty do obecnego lidera, którym został GKM Grudziądz. Na kolejne starcie żużlowców lubelscy kibice muszą zaczekać do 12 czerwca. Wtedy Motor Lublin zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat.
8: Coraz bardziej przeciąga się sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
9: Pół roku po podjęciu przez koalicję decyzji w tej sprawie komisyjne prace nad wnioskiem wciąż się nie rozpoczęły. Co więcej, nie zaczną się jeszcze co najmniej przez miesiąc.
8: Wydarzenia w tej sprawie śledzi Tomasz Skory. Tomku, skąd ta zwłoka?
10: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą zamawiane, eksperci dostaną czas na ich napisanie, a kiedy je odeślą, komisja znów się nad nimi zbierze, żeby ustalić dla marszałka stanowisko w sprawie tego, czy i co ewentualnie w oskarżeni Zbigniewa Ziobry poprawiać. Potem marszałek może zwrócić wniosek autorom do uzupełnienia w ciągu kolejnych 14 dni. Decyzja o podjęciu prac nad wnioskiem w sprawie o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu zapadnie więc nie wcześniej niż w środku wakacji.
11: Iran naprawdę chce zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi i będzie ona korzystna dla Waszyngtonu i jego sojuszników. Taki wpis Donalda Trumpa pojawił się o poranku na prezydenckim koncie w serwisie Truth.
8: Rozmowy trwają, wciąż jednak daleko do porozumienia. Trump w piątek zapowiadał ogłoszenie jeszcze tego samego dnia ostatecznej decyzji w sprawie Iranu. No, mamy poniedziałek.
11: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii faktów. Dzień dobry, Pawle. Co zatem wiemy o poranku w poniedziałek?
12: Dzień dobry. Teheran informuje, że rozmowy trwają. Nie powinniśmy wiązywać wagi do spekulacji i nie możemy oceniać rozmów, dopóki nie osiągniemy jednoznacznego rezultatu, powiedział minister spraw zagranicznych Iranu. I chyba było to odniesienie do słów Trumpa z zeszłego tygodnia. Prezydent stwierdził, że Iran zgodził się prawie na wszystko i porozumienie jest blisko. Z kolei główny irański negocjator oświadczył wczoraj, że władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. Nie ma zaufania do słów i obietnic wroga. Naszym jedynym kryterium jest osiągnięcie namacalnych rezultatów, zanim wypełnimy nasze zobowiązania, powiedział. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Na Lubelszczyźnie ciśnienie się ustabilizowało na poziomie 1011 hektopaskali. Biometr niestety jednak jest nie najlepszy. Wiatr trochę będzie kręcił, ale na ogół z południa będzie nam powiewał. Momentami, zwłaszcza po południu, nieco silniejsze podmuchy, ale nie będą to jakieś huraganowe wartości. Ma być ciepło, 22 stopnie dzisiaj, jutro, a także w środę. W czwartek, uwaga, nawet 27 stopni na plusie.
13: Poniedziałkowy poranek, a niebawem powiemy o sławnych, wpływowych i bogatych.
4: No, okazuje się, że niektórzy z nich mogą zaskakiwać.
13: Koniecznie zostańcie z nami, Ewelina Kraczek
4: i Marek Moc.
13: Zapraszamy.
14: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: To poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, ale też z małą kawą i oczywiście ploteczką.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. Temat Jamesa Bonda powraca. Temat, który od lat rozpala wyobraźnię fanów kina na całym świecie.
0: No i nadal nie mamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie, kto zastąpi Daniela Craiga. Spekulacje trwają, są wstępne przesłuchania, więc atmosfera robi się coraz bardziej 007.
1: A oliwę do ognia dodała nowa reklama perfum znanej marki, w której Jake Pilotti pojawił się jako elegancki włamywacz, trochę jak Bond, tylko wiesz, w takiej wersji perfumowej.
0: Kradzież, jest akcja, jest styl, też jest styl, czyli wszystko się zgadza. Do tego przeciwniczka, akrobatyczna walka i klimat rodem z kina akcji, tylko bez jednego. Broni.
1: No ale z zapachem za to. Internet już huczy, że to może być coś więcej niż reklama, bo jeśli to było takie, no, nazwijmy to przesłuchanie, to Elordi właśnie ustawił się na pole position w wyścigu po rolę Bonda.
0: A my dalej czekamy. Kto weźmie wszystko? To się okaże. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impulse. Reklama.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neomed.
1: Po reklamie.
2: Nowy tydzień zaczynamy pod zachmurzonym niebem i synoptycy radzą, żeby mieć dziś przy sobie parasol, bo do końca dnia w naszym regionie może padać, a lokalnie nawet zagrzmieć. Termometry pokażą do 21 stopni w Puławach i w Kurowie i odczucie ciepła powinno być dosyć podobne, bo wiatr jest dzisiaj słaby.
3: Słuchasz Radia

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My tutaj rzadko nawiązujemy do polityki, ale tym razem trudno przejść obok tej historii obojętnie.
0: No bo okazuje się, że podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych może dojść do dość nietypowej zamiany.
1: Bo część artystów zrezygnowała z udziału w wydarzeniu, więc Donald Trump zaproponował rozwiązanie.
0: Że zamiast koncertu wystąpi on sam, tylko nie z gitarą, ale z przemówieniem.
1: Co więcej, napisał, że jest atrakcją numer jeden na świecie i przyciąga większą publiczność niż Elvis Presley w najlepszych latach.
0: One man show gwarantowany. No i tak, żywka.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: dzień dziecka pytaliśmy o najbardziej niezawodne zabawki sprzed lat. Ania pisze, że pudełko po butach było dla niej statkiem kosmicznym. Tomek wspomina starą oponę jako najlepszą huśtawkę świata.
1: Kasia widziała w drewnianej łyżce mikrofon, bat, miecz w jednym. Ech, dzieciństwo.
0: A my już teraz polecamy tematy ważne, aktualne, czyli zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 10:00. W poniedziałkowy poranek mamy dla Was wiadomości.
4: Przypominamy kierowcom, że w Dęblinie z powodu remontu drogi krajowej nr 48 zamknięty został odcinek ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków od stacji paliw Orlen do przejazdu kolejowego w pobliżu myjni samochodowej. W związku z prowadzonymi pracami obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz wyznaczone objazdy. Kierowcy jadący od strony mostu na Wiśle powinni kierować się ulicą Wiślaną, następnie obwodnicą miasta do ronda przy markecie. Analogiczny objazd obowiązuje dla pojazdów jadących od strony wiaduktu. Mimo utrudnień nadal możliwy jest dojazd do myjni samochodowej od strony wiaduktu. Władze Dęblina ponawiają apel o ostrożność. Policjanci z RYK wspólnie z funkcjonariuszami Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych działający w Dęblinie. W lokalu ujawniono 6 automatów do gier oraz zabezpieczono 8 tysięcy złotych gotówki. Przeprowadzone czynności potwierdziły, że urządzenia były wykorzystywane bez wymaganej koncesji. Na miejscu zatrzymano 47-letnią mieszkankę powiatu puławskiego, która usłyszała zarzut organizowania i prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Za tego typu przestępstwo grozi kara grzywny oraz do 3 lat pozbawienia wolności. Automaty zostały zabezpieczone do dalszego postępowania. A o tym, że nielegalny hazard zagraża nie tylko Skarbowi Państwa, przypomina Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
5: Przypominamy, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych, automaty do gier mogą być udostępniane wyłącznie w kasynach i punktach, na których prowadzenie wymagana jest koncesja. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, osobom odpowiedzialnym za urządzanie nielegalnych gier hazardowych grozi odpowiedzialność karna i mowa tutaj o wysokiej grzywnie do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie te kary łącznie.
4: Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. W Puławach odbyły się wczoraj 3. powiatowe zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych. W rywalizacji wzięło udział 17 drużyn z jednostek OSP z powiatu puławskiego, w tym 6 drużyn dziewczęcych. Młodzi strażacy rywalizowali w 2 konkurencjach, ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej z przeszkodami. Przez cały dzień nie brakowało sportowej walki i dopingu. W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna OSP Kozioł przed OSP Opatkowice i OSP Osiny. Wśród drużyn chłopięcych i mieszanych najlepsze okazało się OSP Kozioł. Kolejne miejsca zajęły OSP Oblasy i OSP Bałtów. A na lokalnych boiskach piłkarskich w miniony weekend mierzyły się drużyny piłkarskie. W 28. kolejce rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej pauzował Opolanin Opole Lubelskie. KS Drzewce utrzymał pozycję lidera dzięki zwycięstwu nad zespołem z Kamionki 2-1. Powiślak Końskowola nadal jest wiceliderem po tym, jak pokonał drużynę z Poniatowej 4-0. Zwycięstwo 3-0 nad Sygnałem Lublin odnotował Hetman Gołąb, a rezerwy Awi Świdnik pokonały 3-1 Trawenę Trawniki. Remisem 1-1 zakończyło się starcie Polesia Kok i rezerw Górnika Łęczna, a żadna bramka nie padła podczas spotkania Piaskowi Piaski z Cisami na Łęczów. Z kolei Wisła Puławy przegrała 0-4 z Iskrą Piotrowice. Do końca tego sezonu lubelskiej klasy okręgowej zostały 2 kolejki, a w nadchodzący weekend pauzuje Wisła Puławy. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Pora sprawdzić, czym żyją kraj i świat.
6: Dziecko i osoba dorosła poszkolowane w zdarzeniu 2 autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskiem.
7: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, w jakim stanie są poszkodowani?
8: Strażacy zapewniają, że ich życiu nic nie zagraża. Osoba dorosła ma potłuczenia, natomiast dziecko ma podejrzenie urazu kręgosłupa i zdecydowano o wezwaniu LPR-u. Mówił mi wiceszef Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie Bartłomiej Nalazek, który dowodzi akcją na miejscu.
9: Są lekkie obrażenia, ale najprawdopodobniej LPR będzie lądował, jeżeli chodzi o dziecko, bo dziecko jest w kołnierzu. Nie zagraża nic, jakby zdrowiu temu dzieckom jest przytomne, ale tutaj na polecenie, że tak powiem, szefa DTR-u ten LPR będzie kierowany do nas, tutaj my też będziemy ten LPR odbierać.
8: W sumie w obu autokarach były 52 osoby, one wszystkie zostały wyprowadzone z pojazdów przed przyjazdem ratowników. Wstępnie wiadomo, że jeden z autobusów najechał na drugi. Droga numer 591 jest zablokowana.
6: Krzysztof Zasada, to była aktualna informacja z warmińsko-mazurskiego. I teraz wieczysta Kraków.
7: Jeszcze kilka lat temu osiedlowy klub w Okręgówce.
6: A od ponad 10 godzin to klub ekstraklasowy. Przed 23 podopieczni Kazimierza Moskala przypieczętowali awans zwycięstwem 2-1 nad Chrobrym Głogów i po raz pierwszy w historii zagrają w piłkarskiej ekstraklasie.
7: Przed siedzibą klubu na ulicy Chałupnika 16 jest Paweł Konieczny.
0: Zgadza się, dzień dobry.
7: Pawle, dla klubu i kibiców to miejsce symboliczne.
0: Tak, niewielki stadion zlokalizowany między blokami mieszkalnymi tuż obok kościoła za kopią Wileńskiej Ostrej Bramy. Tu swoje mecze wieczysta rozgrywała w drugiej lidze tuż przed awansem na zaplecze Ekstraklasy. Wtedy był to sukces wręcz niewyobrażalny. Wczoraj natomiast na stadionie miejskim krakowscy piłkarze zrobili jeszcze jeden krok. I jak mówili mi kibice wieczystej, apetyt jest jeszcze większy.
10: No radość. Pierwszy taki moment w historii klubu, tak?
11: Tak, Ekstraklasy.
10: Trzy drużyny Ekstraklasy w Krakowie. Jest się czym chwalić.
11: Super.
10: Emocje do samego końca.
12: No co dalej? No teraz jazda na Ekstraklasy.
13: Mistrzostwo Polski oczywiście.
10: A dalej?
12: Nie wiem, Liga Mistrzów?
0: Przed Ligą Mistrzów najpierw walka o utrzymanie wśród elity, o ile zespół do rozgrywek przystąpi. Sprzed siedziby wieczystej Kraków, Paweł Konieczny.
4: Po godzinie 10 termometry w Puławach i w Opolu Lubelskim pokazują już 17 stopni Celsjusza. Z każdą godziną powinno być jeszcze nieco cieplej, a maksimum na dziś to według synoptyków 21 stopni. Jednocześnie do końca dnia będzie z nami umiarkowany wiatr i może padać deszcz.
14: W godzinie będzie o współczesnych żartach i tych, które wspominamy dziś z sentymentem.
3: No to polecamy się i zapraszamy.
14: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
14: Zostańcie z nami.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, wyobraź sobie, że lecisz na wakacje do Hiszpanii. No wiadomo, słońce, plaża, relaks. A po kilku godzinach lotu pilot mówi, wracamy do domu.
0: No, brzmi jak bardzo nieudane biuro podróży.
1: A wszystko przez nazwę urządzenia Bluetooth. Załoga samolotu lecącego ze Stanów na Majorkę zobaczyła na liście pobliskich urządzeń nazwę zawierającą słowo bomba. No i wiadomo, zgodnie z procedurami potraktowała sprawę bardzo poważnie.
0: Czy jeden głupi dowcip i cały samolot zawraca nad Atlantykiem, tak?
1: No, tak było. Według doniesień za zamieszanie miał odpowiadać nastolatek, który po prostu tak nazwał swoje urządzenie.
0: Oj, chyba nie tak chciał przejść do historii.
1: Chyba nie. Za to udowodnił, że czasem najdłuższą podróż można odbyć, no, nie ruszając się z lotniska docelowego.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Biedronka. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: To pochmurny poniedziałek w naszym regionie, dlatego wychodząc z domu weźcie coś od deszczu. Poza tym dziś na pewno się nie zgrzejecie, bo termometry w Puławach i w Dęblinie pokażą maksymalnie 21 stopni, a wiatr jest umiarkowany, ale porywisty. Po południu może osiągać prędkość 25 km na godzinę.
10: Słuchasz Radia Impuls.

waving your banner all over the place.

0: Poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To Dzień Dziecka i razem z wami robimy mały skok w przeszłość do czasów, które wielu z nas pamięta z uśmiechem.
0: No i słuchacze nie zawodzą. Mariola napisała: Reksio na dobranoc i kasety VHS, które przewijało się ołówkiem.
1: Takie macie wspomnienia z dzieciństwa. Oglądanie, przewijanie, modlitwa, żeby Bagdetowicz niczego nie zjadł.
0: Pani Dorota dorzuca: skakanie przez gumę, klasy na chodniku i rożada w szklanej butelce oddawana do sklepu.
1: Czyli pierwsze lekcje recyklingu były dawno, dawno temu, zanim to było jeszcze modne.
0: Paweł przypomina: telefony stacjonarne starczą, gdzie każdy numer trzeba było wykręcać do końca.
1: I pamiętasz, jak się pomyliłeś przy dziewiątce, reset, od nowa? No, to był to dopiero trening cierpliwości.
0: I jeszcze jeden hit od naszych słuchaczy: Dziennik Nauczyciela, ten papierowy, gdzie czasem można było coś dopisać, albo przynajmniej mieć nadzieję, że nikt nie zauważy.
1: Tak, a rodzice dowiadywali się dopiero na wywiadówce. Zero SMS-ów, zero maili, tylko ten jeden wielki moment prawdy w roku szkolnym. Takie macie wspomnienia z dzieciństwa.
0: Powspominaliśmy. No to dziękujemy za wasze wiadomości.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia

0: Pierwszy dzień czerwca w kalendarzu, my nie zapominamy o dziś świętujących. Wcześniej jednak sprawdzamy, kto urodził się tego dnia. No ważne nazwisko. Marilyn Monroe urodziła się właśnie 1 czerwca, także Alanis Morissette. No i współczesny Spider-Man, czyli Tom Holland.
1: A na liście solenizantów dzisiaj Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Julian, Bernard, Alfons, Eunika, Konrada, Fortunat, Felina i Świętobełk.
0: Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, 1 dzień czerwca. Jest 11, przed nami wiadomości.
7: Prawie 35 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu lubelskiego, która padła ofiarą oszustwa metodą na lekarza. W tej sprawie zatrzymano 43-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w połowie maja. Oszuści telefonicznie przekonali kobietę, że jej córka trafiła do szpitala i pilnie potrzebuje kosztownego leku. Chcąc pomóc, przekazała swoje oszczędności, ponad 10 tysięcy złotych i przeszło 5 tysięcy funtów brytyjskich. Śledczy z Lublina ustalili jednego z podejrzanych i zatrzymali go w Warszawie przy wsparciu Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak informują funkcjonariusze, 43-latek był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został aresztowany przez sąd. Śledztwo trwa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Dziś Dzień Dziecka, a świętować można także w podróży. Najmłodsi pasażerowie mogą bezpłatnie korzystać z wybranych połączeń kolejowych. W pociągach Kolei Mazowieckich za darmo podróżują dzieci i młodzież do 16 roku życia. Z kolei w pociągach Polregio na terenie województwa lubelskiego. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 18 lat. Aby skorzystać z oferty, wystarczy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek. Przy tej okazji dodajmy, że młodzi pasażerowie powinni znać zasady bezpieczeństwa. Podczas podróży koleją przypomina o tym starszy inspektor Piotr Żłobicki z Biura Prasowego Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
8: Obowiązujące przepisy nie określają jednoznacznie minimalnego wieku, od którego dziecko może samodzielnie podróżować pociągiem. W praktyce przyjmuje się jednak, że taką podróż mogą odbywać dzieci około 13 roku życia, o ile są odpowiednio przygotowane i wykazują wystarczające dojrzałość.
7: Dzień Dziecka będzie dziś obchodzony w całym regionie. Z tej okazji lokalne instytucje przygotowały dla najmłodszych wiele atrakcji. W Puławach świętowanie odbędzie się w Domu Chemika. Od godziny 17 w atrium zaplanowano m.in. warsztaty plastyczne, kącik malucha, tor przeszkód z robotami foton, animacje teatralne, konkursy, fotobudkę oraz losowanie nagród. Godzinę później w sali widowiskowej rozpocznie się koncert Małe Głosy, Wielka Radość, podczas którego zaprezentują się dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne oraz instrumentalne. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Wczoraj w Poniatowej oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy. To ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Osir Football Park, strefa piłki, który ma służyć zarówno sportowcom, jak i mieszkańcom gminy. Uroczystość połączono z ogólnopolskim festiwalem piłki dziecięcej Poniatowa Cup. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali młodzi piłkarze. Jak podkreśla burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, w ostatnich latach gmina przeznaczyła na rozwój infrastruktury sportowej ponad 44 miliony złotych. Dzięki tym inwestycjom powstały nowe boiska i sale sportowe, a Poniatowa umacnia swoją pozycję jako lokalny ośrodek sportu i rekreacji. A teraz przed nami kraj i świat. Ratownicy na miejscu udzielają pomocy chłopcu, który ucierpiał w zderzeniu dwóch autokarów w miejscowości Wopławki warmińsko-mazurskie.
2: Zdecydowano, że dziecko nie będzie transportowane do szpitala śmigłowcem LPR-u. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 591. Jeden z autobusów najechał na tył drugiego, mówi Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
9: 65-latek, który kierował tym pierwszym autobusem, wykonywał manewr skrętu w prawo. Podczas tego manewru drugi z kierujących, 72-latek, wjechał w tył pojazdu, no i doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów.
7: Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja zorganizowała objazd przez miejscowość Wopławki.
2: Teraz pytania o Polską Agencję Kosmiczną.
7: To ta rządowa instytucja powinna promować naszą obecność w kosmosie, a po zakończeniu misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego promować polski sukces.
2: Zamiast tego agencja zajęła się wewnętrznymi sporami. Razem z nami Michał Radkowski.
10: Jestem, witam. Michale,
2: dlaczego tak przełomowe wydarzenie jak lot Polaka w kosmos nie miało wsparcia agencji, która za ten lot, podkreślamy, odpowiadała?
10: No, po pierwsze, zwolniono niemal wszystkie osoby odpowiedzialne za promocję lotu i organizację misji Ignis. Dwa tygodnie przed startem pracę straciła rzeczniczka Polsy. Do dziś nie powołano jej następcy. Przed lotem przygotowano szczegółowy plan komunikacji wydarzenia. Jak o misji opowiadać w mediach, kiedy i gdzie promować Sławosza po jego powrocie. Zamiast szeregu spotkań wyszło kilka na uczelni, a pozostałe organizowały prywatne firmy. A przecież zeszłoroczny lot w kosmos Polaka to ogromna promocja i dla naszego kraju, ale też dla polskich firm, które chcą działać w branży kosmicznej.
11: I te eksperymenty, i lot, i wszystko to powinno zmonetyzować się, tak? Czyli zwrócić się nie tylko sektorowi, ale zwrócić się nam wszystkim. Przez ten brak aktywności zarżnęliśmy kurę, która potencjalnie mogła znieść złote jajko.
10: Ocenia gorzko brak aktywności Polsy Maciej Myśliwiec, właściciel Space Agency, która wspiera dziś pro bono naszego astronautę. Jeszcze dziś oddamy mu głos, a także Polskiej Agencji Kosmicznej.
7: Już 18 stopni mamy w Puławach i w Nałęczowie, a spodziewamy się jeszcze trzech oczek więcej. Natomiast synoptycy mówią, że możemy się spodziewać także opadów deszczu i tego, że wiatr trochę przybierze na sile, choć pozostanie umiarkowany. Lokalnie może też dzisiaj zagrzmieć, weźcie to pod uwagę planując resztę dnia.
0: To już poniedziałkowe przedpołudnie. W Dniu Dziecka życzymy Wam dziś oczywiście dobrej zabawy.
1: Wszystkim, bo wszyscy jesteśmy dziećmi.
0: I słyszymy się jutro o tej samej porze. Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Impulse.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
9: Poniedziałkowe popołudnie może być deszczowe, a lokalnie mogą też zdarzyć się burze. Temperatura ma sięgnąć 21 stopni Celsjusza w Puławach i w Kazimierzu Dolnym, a wiatr do końca dnia powinien być umiarkowany. Później nadejdzie noc ze słabym wiatrem i 15 stopniami, a wtorek ma być podobny do poniedziałku, również deszczowy.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Jest 1 czerwca, poniedziałek. Minęło południe w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
6: Prezydent Puław wystosował list protestacyjny w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych. W swoim piśmie Paweł Maj podkreśla, że taki krok jest trudny do przyjęcia, ponieważ godzi w pamięć o polskich ofiarach rzezi wołyńskiej. Zaznacza również, że decyzja ta wywołuje szczególne rozczarowanie wobec zaangażowania mieszkańców Puław i okolic w pomoc uchodźcom uciekającym przed rosyjską agresją. List został skierowany do mera Bojarki, miasta partnerskiego Puław. Prezydent wyraża nadzieję, że jego stanowisko zostanie przekazane władzom centralnym Ukrainy. Jednocześnie podkreśla, że protest ma charakter dyplomatyczny i nie wpływa na dobre relacje między Puławami a Bojarką. Podobne stanowisko zajęły także władze Lublina. Z budynku ratusza zdjęto flagę Ukrainy. Jak wyjaśnia samorząd, jest to reakcja na działania władz w Kijowie i wyraz sprzeciwu wobec upamiętniania formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej. W opublikowanym stanowisku miasto podkreśla, że oczekuje poszanowania prawdy historycznej oraz godnego uczczenia pamięci ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich. W tej sprawie Lublin podziela stanowisko polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ambasady RP w Kijowie. Jednocześnie władze miasta zaznaczają, że nie zmienia to ich solidarności z narodem ukraińskim, który broni się przed rosyjską agresją. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz wracamy do tematu rywalizacji, która odbyła się w miniony weekend na drogach naszego regionu. Bracia Jarek i Marcin Szejowie wygrali 11 rajd nadwiślański, rozegrany na trasach Lubelszczyzny. Byli najszybsi na 6 z 10 odcinków specjalnych, a na mecie wyprzedzili Łukasza Byśkiniewicza i Łukasza Jastrzębskiego o blisko 28 sekund. Trzecie miejsce zajęli Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. O losach podium zadecydował finałowy odcinek specjalny. Drugą lokatę stracili Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń, którzy po przebiciu opony spadli na czwarte miejsce. Dzięki zwycięstwu w rajdzie nadwiślańskim Szejowie objęli prowadzenie w klasyfikacji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Kolejna runda cyklu odbędzie się na początku lipca podczas rajdu małopolskiego. Natomiast puławianie do końca czerwca będą spędzać sporo czasu na rowerach, żeby obronić tytuł rowerowej stolicy Polski. Rywalizację wspiera puławski MOSiR, proponując szereg wydarzeń dla rowerzystów, mówi Marcin Kowal.
7: O wszystkich rajdach, wszystkich wydarzeniach dokładnie będziemy informować w zapowiedziach. Obserwujcie stronę oficjalną Puławy Rowerowa Stolica Polski, stronę Puławy Aktywni, stronę MOSiR Puławy, również Puławska Grupa Rowerowa często informuje o tych właśnie przejazdach. Kręcimy, walczymy po raz drugi o zwycięstwo w corocznej rywalizacji, tak jak w ubiegłym roku udało nam się wygrać. Mamy nadzieję, że również i w tym roku nam się uda. Przygotujcie rowery, zainstalujcie aplikację. Jeszcze jest kilka dni do oficjalnego startu. Można przetestować aplikację. No i cóż, 1 czerwca rozpoczynamy. Zapraszamy serdecznie.
6: Oficjalne otwarcie puławskiej rywalizacji już dziś o godzinie 17. Rowerzyści wyruszą z placu Chopina, przejadą ulicami miasta, a następnie pokonają trasę liczącą 10 kilometrów. A teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
8: Komisja powołana przez wojewodę opolską szacuje straty po sobotniej nawałnicy w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Bilans zniszczeń po przejściu kataklizmu przedstawił starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.
9: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
8: W Balcerzowicach bardzo mocno wiało także minionej nocy. Na miejscu kilkunastu strażaków zabezpiecza uszkodzony dach jednego z domów. Jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Wsparcie mieszkańcy mają otrzymać jeszcze przed długim weekendem. Dwie kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Urzędzie Miasta Poznania. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
10: Jeden z nich to pracownik Urzędu Miejskiego, drugi to prezes spółki z branży deweloperskiej. Z ustaleń śledztwa wynika, że przedsiębiorca miał dawać łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Poza zatrzymaniami agenci CBA prowadzili też przeszukania w poznańskim urzędzie i w kilku innych lokalizacjach w Wielkopolsce. Podejrzani usłyszeli w sumie 10 zarzutów korupcyjnych i prania pieniędzy. Zastosowano wobec nich dozór.
8: A na czym polega ta afera?
10: Według śledczych w latach 2020-2025 osoby reprezentujące firmy z branży deweloperskiej miały dawać łapówki urzędnikom, a chodziło o uzyskiwanie korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji budowlanych. Dotychczas zarzuty w tym śledztwie usłyszały 23 osoby.
8: Z lotniska w Krakowie wystartował samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. Maszyna ma przetransportować z Chin do kraju pozostającą w śpiączce Polkę. Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało pomoc dla Klaudii z Wałbrzycha. 24-letnia studentka w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór.
5: Na termometrach 19 stopni Celsjusza, zachmurzenie duże, po południu możliwe opady deszczu, no i ten deszcz będzie nam towarzyszył do wieczora, może nawet i dłużej. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy 20-21 stopni na termometrach, na barometrach niespełna 1000 hektopaskali i wieje nam słaby wiatr. Dobry dzień dobry, w pierwsze czerwcowe popołudnie na 97,2 FM i w tej pierwszej godzinie będziemy mówić o ulgach kolejowych dla dzieci w Dniu Dziecka oraz o otwartym ośrodku Football Park w Poniatowej. A do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

Dzisiaj mamy pierwszy dzień czerwca i wszyscy doskonale wiedzą, jaki to jest dzień. Ale ja tylko dodam jeszcze, że oprócz tego, iż jest to Dzień Dziecka, mamy jeszcze kilka ważnych innych dni lub świąt. Światowy Dzień Rodziców, co ważne, dzień bez alkoholu, nie bez powodu chyba, również obchodzony 1 czerwca. Ale mamy również Dzień Mleka, Dzień Bułki, a raczej Święto Bułki i Święto Służby Ruchu Lotniczego. Oczywiście pozostaniemy przy Dniu Dziecka, bo ten obchodzony jest na świecie różnie. U nas w Polsce, wiadomo, to jest pierwszy dzień czerwca, ale na przykład już w Japonii, czy w Szwecji, albo w Niemczech ten Dzień Dziecka obchodzi się kiedy indziej. Na przykład w Japonii, o której wspomniałem, jest to 5 maja, święto Kodomo no Hi. Dawniej było Dniem Chłopca, dziś świętuje się tu wszystkie dzieci, a przed domami rozwiesza się koinobori, czyli kolorowe flagi z tkaniny w kształcie karpi, symbolizujące odwagę i siłę. W Szwecji tamtejsze dzieci nie dostają prezentów, zamiast tego w Dniu Dziecka dorośli dyskutują o prawach najmłodszych i jakości szkolnictwa. Jeszcze do Dnia Dziecka dzisiaj na pewno będziemy powracali niejednokrotnie, a póki co na razie wszystkiego najlepszego, dzieciaki, te duże, te małe i te starsze.

0: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
11: Okres majowo-czerwcowy ma to do siebie, że gdy patrzymy na mapy pogodowe, to widzimy tam praktycznie wszystkie znaczki, jakie można umieścić, oprócz śniegu jeszcze, no i wichur, chyba że od czasu do czasu pojawią się trąby powietrzne, które niestety właśnie w tym okresie roku pojawiają się i to widzimy chociażby w różnego rodzaju wiadomościach, albo słyszymy. Dzisiaj możemy się spodziewać opadów deszczu, niestety ta pogoda będzie dosyć mieszana, na termometrach od 19 do 20 stopni, maksymalnie 21, na szczęście mamy dzisiaj słaby wiatr, a ciśnienie w okolicach 995 hektopaskali.

0: Za nami południe, więc mamy już za sobą połowę dnia, ale jeszcze mamy połowę przed sobą i ta połowa jest dniem dziecka. Dlatego dzisiaj dzieciaki mają taki prezent od kolei. Ci najmłodsi pasażerowie pociągów mogą dzisiaj podróżować za darmo, bowiem Koleje Mazowieckie mają taką ofertę dla dzieciaków, ale i dla młodzieży do 16 roku życia. Więc jeśli jeszcze nie skończyliście 16 lat, można połączyć tą ofertę Kolei Mazowieckich z ofertą na przykład przejazd rodzinny, w myśl której rodzice i opiekunowie mają 35% zniżki za bilety jednorazowe. Natomiast jeżeli będziecie jechali Polregio dzisiaj jeszcze w granicach województwa lubelskiego, na przykład wracając ze szkoły, mogą dzieci dzisiaj podróżować nieodpłatnie, ale tylko te, które nie skończyły jeszcze 18 lat, bo później już jesteśmy dorosłymi albo starszą młodzieżą, jak kto woli. Wystarczy mieć przy sobie po prostu dokument, który będzie poświadczał wiek wasz, czyli tego młodego pasażera. Zatem korzystajcie chociażby dzisiaj.
1: Radio Impuls.

0: Infrastruktura sportowa w Poniatowej rozwija się coraz lepiej. Tuż przed Dniem Dziecka otwarto nowy obiekt sportowy. To ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Osir Football Park, czyli taka strefa piłki, która ma służyć i sportowcom, ale również i amatorom, mieszkańcom gminy. Uroczystość połączono z ogólnopolskim festiwalem piłki dziecięcej Poniatowa Cup. No i takiego symbolicznego przecięcia wstęgi, jak zawsze przy tego rodzaju okazjach, dokonali, no właśnie, nie włodarze, lecz młodzi piłkarze. I bardzo mi się to podoba. No, jak podkreśla burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, w ostatnich latach gmina przeznacza coraz więcej pieniędzy na rozwój infrastruktury sportowej. To już ponad 44 miliony złotych, a dzięki tym inwestycjom powstają nowe boiska, sale sportowe. No i tylko pogratulować i czekać na kolejne inwestycje. Dlaczego by nie?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka Cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

Smith and Tell, a do tego jeszcze Swedish Jam Factory, Forgive My Friend. Wybacz ci, moi przyjaciele, mój przyjacielu, że na chwilę przestanę gadać, bo będzie krótki blok reklamowy, a zaraz potem będziemy gadać, a będziemy gadać o najnowszych wiadomościach, bo zbliża się godzina 13. Do muzyki powrócimy po wiadomościach i prognozie pogody.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
9: Jest 1 czerwca, poniedziałek, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
10: Nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Zaczynamy od ostrzeżenia, jakie ma dla naszego regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wszystkich powiatach obowiązują już nowe alerty pierwszego stopnia informujące o nadchodzącym froncie burzowym. Wyładowaniom mogą towarzyszyć silne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, a wiatr może wiać z prędkością nawet 60 km na godzinę. Dzisiejsze ostrzeżenia będą ważne do godziny 19. Taka pogoda to ryzyko podtopień, zwłaszcza w terenach zabudowanych. Poza tym podczas burz unikajcie przebywania w otwartej przestrzeni i pod drzewami. W miarę możliwości warto zostać w budynku i dobrze zamknąć okna i drzwi. Dobrze też odłączyć od sieci sprzęt elektroniczny, żeby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń spowodowanych przepięciami. A teraz apel o ostrożność do mieszkańców gminy Żyżyn. Jak donoszą nasi słuchacze, w pobliżu Osin widziano wilka. O czym warto pamiętać w takiej sytuacji, przypomina Weronika Szydłowska.
11: Przede wszystkim nie należy pozostawiać na posesjach niezabezpieczonej żywności ani karmy dla zwierząt. Odpady powinny być szczelnie zamknięte, a resztki jedzenia nie mogą trafiać na kompost. Od zmierzchu do świtu zwierzęta domowe warto trzymać w zamkniętych pomieszczeniach lub kojcach, a podczas spacerów w lesie psy zawsze prowadzić na smyczy. Każdy przypadek nietypowego zachowania wilka, zwłaszcza w ciągu dnia albo w miejscach dużej aktywności ludzi, należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub pod numer alarmowy 112.
10: Dodajmy, że wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym. Za zabijanie albo niepokojenie tych zwierząt grożą kary wynikające z ustawy o ochronie przyrody. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Choć na horyzoncie są już wakacje, Polski Czerwony Krzyż już myśli o nowym roku szkolnym. Od 1 czerwca rusza akcja Wyprawka dla Żaka 2026, której celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O szczegółach mówi Ewelina Bury, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału okręgowego PCK.
12: Chcemy, żeby każde dziecko miało równy start w nowy rok szkolny. Pamiętamy o tym, że wyprawka to nie tylko zeszyty, kredki, ale to przede wszystkim szansa na naukę, na rozwój i na wiarę młodego człowieka we własne możliwości. Dlatego każdy dar, nawet ten najmniejszy, ma ogromne znaczenie. Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa do wsparcia naszej akcji Wyprawka dla Żaka, na przykład poprzez przyniesienie przyborów bądź wrzucenia datków do puszek.
10: W ramach zbiórki zbierane są nowe artykuły szkolne, m.in. zeszyty, kredki, kredki, farby, piórniki, plecaki czy inne przybory potrzebne uczniom na co dzień. Mieszkańcy mogą przekazywać je do siedzib lubelskiego oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicach Bursaki i Puchacza w Lublinie, a także do oddziałów rejonowych PCK w całym województwie lubelskim. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Teraz przed nami wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
0: Mężczyzna zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa był zatrudniony w zakładach produkujących elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów MESCO, wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który usłyszał zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Krzysztof Zasada
13: ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do MESCO. Firma ta specjalizuje się w precyzyjnej obróbce metali. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany został zatrzymany w ramach śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa. Trafił do aresztu, a grozi mu dożywocie.
0: Miała być wielka promocja spotkania z naszym astronautą w całej Polsce i nic z tego nie wyszło. Wracamy do krytycznej oceny działań Polskiej Agencji Kosmicznej w związku z lotem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Michał Radkowski. Dlaczego, Michale, tak zmarnowano potencjał misji?
14: Przez decyzje personalne. Jeszcze przed lotem w kosmos Polska odwołała ludzi odpowiedzialnych za promocję misji Ignis.
15: Polska opinia publiczna dowiadywała się o misji na przykład naszych hinduskich partnerów albo od amerykańskiej strony. Wszystko szło kanałami nieformalnymi.
14: Mówi Maciej Myśliwiec ze Space Agency, który dziś wspiera medialnie naszego astronautę. Robi to bezinteresownie, bo Polska Agencja Kosmiczna od początku tego roku, gdy wygasł kontrakt Sławosza z Polsą, nie zajmuje się nim w żaden sposób, a przecież to jedyny żyjący Polak, który był w kosmosie.
15: Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały emocje podczas startu. Wszyscy po prostu Polacy się cieszyli, tak? To było wow, Polak leci w kosmos, a potem bam, ponieważ wszystko zostało wycięte.
14: Bo nie zorganizowano żadnych spotkań, choć Polsa miała na to pieniądze, a trasa od dawna była zaplanowana.
0: Potężne eksplozje w fabryce fajerwerków na Malcie uszkodziły pobliskie budynki mieszkalne i samochody. Lokalne media piszą o dwóch rannych mężczyznach, którzy trafili do szpitala. Ich obrażenia nie są poważne. Do serii wybuchów doszło przed 7 rano czasu lokalnego w okolicach tłumnie odwiedzanej przez turystów zatoki Salina Bay. Świadkowie mówią o słupie dymu i ogromnym huku słyszanym niemal na całej wyspie. Wybuchy zarejestrowano także na nagraniach wideo. Wygląda to przerażająco, przypomina eksplozję ogromnej bomby.
9: Czy to popołudnie będzie słoneczne, czy bardziej deszczowe? No właśnie, nadciągają nad nasz region chmury i w wielu miejscach popada deszcz, choć będą też jeszcze słoneczne przejaśnienia. Dopiero po godzinie 15 już praktycznie całe niebo powinno być zasłonięte przez chmury, z których będzie padał ten deszcz. Na razie przelotnie 20 stopni na termometrach, 995 hektopaskali na barometrach. W drugiej godzinie naszego popołudniowego spotkania w Radiu Impuls będziemy Was zapraszać na Dzień Dziecka w Puławach, a także sprawdzimy, czy żużlowcy z Orlen Oil Motoru Lublin nie wyjechali przypadkiem na wakacje. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
16: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Impuls.

Mamy czas teraz na newsy i plotki ze świata show biznesu w Radiu Impuls i tak sobie pomyślałem, że gdybym chciał mówić o wczorajszym meczu z Ukrainą, to mógłbym takie półtorej minutki na przykład nic nie mówić, posłuchalibyście sobie podkładu muzycznego i to byłby idealny komentarz, ale nie chcę tak robić, bo szkoda tej półtorej minuty, no ale na temat piłkarski jeszcze będziemy mówić i przy tym temacie chciałbym pozostać, bo no rozpoczęła się oczywiście saga, gdzie zagra Robert Lewandowski i czy zrezygnuje już z gry w reprezentacji. Na razie kolejne niemieckie media podają, że Robert Lewandowski mógłby na przykład wrócić do Bayernu Monachium. Na papierze pomysł brzmi kusząco. Trzeba też pamiętać, że Bawarczycy za sprawą Harry'ego Kane'a nie muszą się obawiać się o siłę ofensywy. Anglik w minionym sezonie strzelił łącznie 61 bramek w 51 spotkaniach. No a Robert Lewandowski teoretycznie mógłby być opcją dla Bayernu Monachium, takim rezerwowym wysokiej jakości dla Kane'a i mógłby wnosić doświadczenie oraz zagrożenie bramkowe do składu Vincenta Kompaniego. Zobaczymy, czy to jest ten

0: kierunek. Pomysł całkiem niezły, mi się podoba, ale to się wszystko okaże oczywiście za jakiś czas, więc będziemy obserwować temat Roberta Lewandowskiego i jego następnego klubu.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na

0: Kiełbaska wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: Nie za ciepło, nie za zimno, ale niestety opady deszczu dzisiaj po południu w wielu miejscach w naszym regionie się pojawią, a nawet się już pojawiły. Na termometrach do 20-21 stopni Celsjusza, na barometrach, tak powiedziałbym, po środku niespełna 1000 hektopaskali.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: Bardzo dużo wydarzeń z okazji Dnia Dziecka odbyło się w miniony weekend, no bo to był dzień wolny od pracy i tak to po prostu się robi. Ale nie zapominajmy, że ten prawdziwy Dzień Dziecka jest dzisiaj i pal licho, że jest poniedziałek. Trzeba się bawić, trzeba pamiętać o naszych dzieciach i będą pamiętać i pamiętają m.in. o tym Dniu Dziecka w Puławach. Z tego okazji właśnie taki dzień i takie atrakcje się nam szykują. Do wspólnej zabawy zaprasza Dom Chemika i od 17 w Atrium na najmłodszych będą czekały warsztaty plastyczne, kącik malucha, tor przeszkód z robotami foton, pokazy i animacje teatralne, konkursy, fotobudka, no i będą też nagrody. Natomiast o godzinie 18 w sali widowiskowej rozpocznie się koncert Małe Głosy, Wielka Radość, który podsumuje sezon artystyczny dziecięco-młodzieżowych zespołów wokalnych i instrumentalnych. No i to dzisiejsze wydarzenie jest bezpłatne, otwarte dla wszystkich, dlatego zapraszam od 17.
1: Radio Impuls.

0: Jak mówią znawcy tematu, ten moment musiał kiedyś przyjść, a znowu drudzy zapytają, ale dlaczego teraz? No, lepiej teraz niż później może, bo rzeczywiście żużlowcy z Oil Motoru Lublin mają naprawdę fajny, dobry skład, ale dlaczego przegrywają? Gdy przegrali pierwszy raz w tym sezonie, no każdy mówił, że każdemu się może trafić i to się zdarza. Kiedy przegrali drugi raz, no to ktoś powiedział, że to pech i wszyscy inni stwierdzili, tak, to musiał być pech. Ale gdy przegrali trzeci raz, zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi. Czy przypadkiem żużlowcy nie są już głowami gdzieś na wakacjach? No niestety, przegrali to na własnym torze z rywalami z Grudziądza 44-46. To trzecia z rzędu porażka lubelskiej drużyny, jak już wspomniałem, podobnie jak poprzednia, zakończona minimalną różnicą, a więc no, trzeba przyznać, że walczą. Najwięcej punktów dla Motoru zdobył Bartosz Zmarzlik, 13, a po 7 kolejkach tego sezonu PGE Ekstraligi Orlen Oil Motor Lublin zajmuje dopiero 4. miejsce. Kiedy to było, żeby takie miejsce odległe nasi żużlowcy zajmowali w tabeli? Tracą 3 punkty do obecnego lidera, którym został GKM Grudziądz. No, kolejne starcie żużlowców lubelscy kibice będą musieli oglądać dopiero 12 czerwca. Wtedy Motor Lublin zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa i miejmy nadzieję, że powróci na odpowiedni tor jazdy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: tę godzinę kończymy z tą jakże miłą i sympatyczną panią o pięknym głosie Katy Perry, The One That She Got Away. Za chwilę będzie 14 i wtedy zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 1 czerwca, minęła godzina 14 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
6: Oszuści wyłudzający pieniądze opracowali nową metodę i ukradli mieszkance Puław aż 350 tysięcy złotych. Sprawcy podszywali się pod osoby zainteresowane wynajmem mieszkania oraz pracowników banku. Do zdarzenia doszło, gdy kobieta oferowała do wynajęcia lokal w Warszawie. W trakcie korespondencji otrzymała wiadomości z linkami i instrukcjami dotyczącymi rzekomej kaucji. Część czynności wykonał jej mąż, wpisując między innymi dane karty płatniczej. Następnie z kobietą skontaktowała się osoba podająca się za pracownika banku, która przekonała ją o zagrożeniu na koncie i nakłoniła do zabezpieczenia środków. W tym celu 62-latka zainstalowała program do zdalnej obsługi urządzenia, co umożliwiło oszustom dostęp do jej konta i wykonanie przelewów. Policja apeluje o ostrożność, a blisko 21,5 miliona złotych trafi na Lubelszczyznę na potrzeby lokalnych przychodni zdrowia. Będą to środki unijne przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotacje otrzyma 67 placówek. Dzięki temu będzie można kupić nowy sprzęt diagnostyczny.
7: Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wypadku w Płocku na Mazowszu. Ich auto spadło z wiaduktu. W okolicach ulicy Rataja wciąż pracują policjanci i prokurator. Krzysztof Zasada uzyskał więcej informacji.
8: Kierowca Renault z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, jadąc przez wiadukt o wysokości mniej więcej 20 metrów, wypadł z drogi, uderzył w barierki, a następnie spadł ze stakady. Auto odwróciło się w powietrzu i z wielką siłą upadło na dach. Gdy ratownicy dotarli do wraku, obaj mężczyźni byli w nim zakleszczeni, a samochód leżał w cieku wodnym pod wiaduktem.
9: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer.
8: Tak mówiła Monika Jakubowska z polskiej policji. Na miejscu policjanci i prokurator zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację.
7: Benzyna w Polsce wreszcie przestaje kosztować 6 zł za litr. O północy powitamy piątkę z przodu, zauważył Krzysztof Perenda.
10: Zgadza się, dzień dobry. Podstawowa benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż jeszcze dzisiaj. Diesel natomiast może kosztować maksymalnie 6,26. Czegoś takiego, czyli benzynę za mniej niż 6 zł, nie widzieliśmy od czasu uderzenia Ameryki i Izraela na Iran, a zapowiada się, że będzie tylko lepiej, bo przed nami długi czerwcowy weekend, no i koncerny paliwowe już zapowiadają promocje. No ale niestety, każdy medal ma dwie strony, każdy kij ma dwa końce, no skoro paliwa tanieją, to ministrowie finansów i energii mocno będą zastanawiać się nad zakończeniem tego ustawowego ograniczania cen, no bo przecież budżet państwa płaci za to ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Na razie jednak do połowy czerwca cały ten program ochronny pozostaje w mocy.
7: Życiowa szansa przed Mają Chwalińską. Na korcie w Paryżu pojedynek Polki z francuską Diane Paris. Stawką jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Marek Gładysz. Marku, co się w kręgach tenisowych mówi przed tym spotkaniem?
11: Paryscy komentatorzy podkreślają, że Polka i Francuzka są w bardzo podobnej sytuacji i nie mają nic do stracenia. Walka może być więc zacięta. Obie zawodniczki dotarły po raz pierwszy do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju. Są w podobnym wieku. Chwalińska ma 24 lata, a Paris 23. Ta ostatnia zajmuje wprawdzie 92. miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek. Urodzona w Dąbrowie Górniczej Polka 114. miejsce, ale obserwatorzy zauważają, że Chwalińskiej udało się już pokonać na kortach Rolanda Garrosa sławną Greczynkę Marię Sakkari, a więc ma dobrą passę. Jedyny kłopot Francuzce będzie prawdopodobnie dopingować większość paryskich widzów.
0: Na termometrach 21 stopni Celsjusza. Burzowe? Nie, ale deszczowe chmury nad częścią naszego regionu się pojawiają. Gdzieniegdzie jeszcze są słoneczne przejaśnienia. Na termometrach już wiemy, jak wygląda sytuacja. Na barometrach tak przed 1000 hektopaskali. Niespełna 1000 hektopaskali i wieje dzisiaj nam słaby wiatr. Biometr jest niekorzystny. No cóż, wielu by nie chciało takiego deszczu. Ja też. Do godziny 15 będę miał ostrzeżenie dla kierowców, którzy jeżdżą do Lublina i wracają drogą na Nałęczów i Puławy oraz mówić będziemy o Dniu Dziecka w Opolu Lubelskim dzisiaj. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
12: Radio Impuls.

0: Podróżując po Polsce możemy czasami zobaczyć, że gdzieś przy drodze, najczęściej było to przy barach, ale zdarza się, że i na prywatnych posesjach stoją jakieś helikoptery, a raczej ich już pozostałości, takie pseudopomniki, lecz nie z marmuru ani kamienia, lecz po prostu takie prawdziwe, z metalu, tylko nie latające. Są to właśnie helikoptery, są to samoloty, są to odrzutowce, no różne tego typu pojazdy, że tak powiem, albo statki lotnicze gdzieś tam na posesjach sobie stoją i niektórzy po prostu lubią sobie je odrestaurować, a później mieć przed swoją chatą. No to teraz was zaskoczę, bowiem w Czechach ktoś zrobił jeszcze lepiej i postawił sobie wagon tramwajowy na wysokości kilku metrów. Tak jakby się sobie szli osiedlem i nagle pyk, stoi tramwaj i to nie byle jaki, bo tramwaj, który kursował po ulicach Ołomuńca i teraz w pojeździe, to ciekawe, nadal znajduje się jego oryginalne wyposażenie, żadna restauracja, co więcej, część instalacji wciąż działa, w tym światła i sygnały dźwiękowe. Dobre miejsce na zrobienie imprezy, prawda? Wtedy sąsiad miałby pretensje, czy też nie? Chyba, żebyśmy mu też wynajmowali na imprezy. To byłoby jakieś wyjście.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: Czy to dzisiejsze popołudnie musi być deszczowe? No niestety na to wygląda, zachmurzenie duże. W wielu miejscach ten deszcz już sobie kropi, a później ten deszcz może pojawić się wraz z burzą. Takie zmiany nam zapowiedzieli synoptycy. Temperatura na termometrach w okolicach 21 stopni Celsjusza i to jest najwyższa, jaką dzisiaj zobaczymy na barometrach.

0: metrach 995 hektopaskali i to ciśnienie mniej więcej będzie się utrzymywało na tej wysokości.
1: Słuchasz Radia Impuls.

To jest ważna informacja dla tych, którzy na przykład przyjeżdżają do Lublina, do pracy czy do szkoły od strony Nałęczowa, nawet Eską, bowiem dość duże skrzyżowanie, no i właśnie ważne dla tych, którzy tędy przyjeżdżają albo wyjeżdżają do Lublina od strony Puław czy Nałęczowa, to skrzyżowanie Głęboka, Kraśnicka i Nałęczowska od dzisiaj jest remontowane i no, trzeba będzie tam po prostu uważać, a najlepiej objeżdżać, jeśli się da. Nie wiadomo, ile to potrwa, to jest ciekawa informacja, natomiast wszystko zacznie się od prac drogowych przy ulicy Głębokiej, następnie remont ma być prowadzony na Alei Kraśnickiej i ulicy Nałęczowskiej. No, będzie wymieniana warstwa ta bitumiczna na poszczególnych odcinkach, będą wymieniane krawężniki, tak zwane wpusty deszczowe. No tak czy inaczej, co by tam nie zmieniali, to po pierwsze będzie jeździło się lepiej, wygodniej, bezpieczniej, ale przez czas remontu niestety będziemy troszkę się denerwować. Dlatego w tych szczytach, czyli porannym i popołudniowym, jeżeli macie ochotę i chcecie postać trochę w korku, to śmiało, a jeśli nie, no to wybierajcie może jakąś drogę alternatywną. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Mówiłem już dzisiaj o wydarzeniu z okazji Dnia Dziecka, jakie czeka na naszych miluśniskich, tych młodszych i tych nieco starszych w Puławach o 17. No to teraz przenosimy się do Opola Lubelskiego, bo tam dzisiaj też wszystkie dzieci zaproszone są oraz rodzice i opiekunowie. Na boisku przy ulicy Kolejowej od godziny 16 czekać będzie mnóstwo takich atrakcji i radości. No wiadomo, występy, animacje, szczudła, dmuchańce, malowanie twarzy, klasyka, warsztaty plastyczne, pokaz sprzętu strażackiego, a na wielki finał piana party. Wszystko o godzinie 16. Przypominam, dzisiaj boisko przy ulicy Kolejowej w Opolu Lubelskim. Zabierajcie dzieciaki i dajcie im się wyszaleć.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Monster Mellow i Fire in the Rain na koniec kolejnej godziny naszego popołudniowego spotkania w Radiu Impuls. Za chwilę będzie godzina 15. Zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: O reklamie.
0: Słuchacie Radia Impuls na 97 i 2 FM. Minęła 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Lubelska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do jakiego doszło w niedzielny wieczór niedaleko Lublina. W miejscowości Kliny Czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. Jedno z aut zjechało do rowu i przewróciło się, a 67-letni kierowca zginął na miejscu. Do szpitala trafił 40-letni kierowca drugiego samochodu, ale i jego życia nie udało się uratować. Służby apelują do kierowców o ostrożność, rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. A kierowcom jadącym przez Dęblin przypominamy, że w związku z przebudową drogi krajowej nr 48 wyłączony z ruchu jest fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Od stacji paliw Orlen do przejazdu kolejowego przy Myjni Samochodowej wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i wyznaczono objazdy. Jadący od strony mostu na Wiśle powinni kierować się ulicą Wiślaną. Dalej obwodnicą miasta do ronda przy Markecie. Taka sama trasa w przeciwnym kierunku obowiązuje kierowców od strony wiaduktu. Pomimo prac utrzymany został dojazd do Myjni Samochodowej od strony wiaduktu. Służby apelują o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na oznakowanie. Dziś 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. I z tej okazji najmłodsi mogą podróżować pociągami za darmo lub ze zniżkami. Koleje Mazowieckie oferują bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, a rodzice mogą skorzystać z 35% zniżki w ramach przejazdu rodzinnego. W pociągach Polregio na Lubelszczyźnie bezpłatnie podróżują osoby do 18 roku życia. Wystarczy dokument potwierdzający wiek. PKP Intercity wprowadziło bilety dla dzieci i młodzieży w cenie 10 zł, a najmłodsi do 4 lat jadą dziś bezpłatnie. Służby przypominają też, by przed samodzielną podróżą dziecka koleją upewnić się, że poradzi sobie w takiej sytuacji.
7: Dziecko powinno znać podstawowe zasady bezpieczeństwa, potrafić odnaleźć się na dworcu oraz wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach awaryjnych. Istotne jest także, aby unikało kontaktów z nieznajomymi i dbało o swoje rzeczy osobiste. Rodzice i opiekunowie powinni indywidualnie ocenić gotowość dziecka do samodzielnej podróży. Zaleca się, aby małoletni miał przy sobie ważny bilet, dokument tożsamości, na przykład legitymacja szkolna, a także telefon komórkowy z naładowaną baterią i zapisanymi numerami kontaktowymi do opiekunów.
6: A teraz wracamy do tematu wyścigu, jaki w miniony weekend rozegrał się na drogach naszego regionu. 10. edycję rajdu nadwiślańskiego wygrali bracia Jarek i Marcin Szejowie. Tym samym objęli prowadzenie w klasyfikacji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Drugie miejsce w lubelskich zmaganiach zajęli Łukasz Jastrzębski i Łukasz Byśkiniewicz, a trzecie Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. A jakie to uczucie stanąć na podium? Mówi Łukasz Byśkiniewicz.
8: Tak, udane, zdecydowanie. Skoro jesteśmy na mecie z takim rezultatem i zgarniamy komplet punktów, to ciężko powiedzieć, że rajd był nieudany. Aczkolwiek, jeśli chodzi o moją dyspozycję, to jak zawsze mam wiele do powiedzenia i jakby no ciężko jest jechać, będąc w takiej sytuacji jak my. Nie można naciskać, ciężko czasami złapać dobry rytm, ale musimy wykonywać swoją pracę i po to tutaj jesteśmy, żeby dowozić te rajdy do mety, żeby dowozić punkty i żeby robić dobrą robotę.
6: A kolejna runda cyklu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski to rajd małopolski i odbędzie się w lipcu. Sprawdźmy teraz, co nowego w kraju i za granicą.
1: W 10 minut można stracić dorobek życia. Podsumowuje dramat swój i swoich sąsiadów sołtys Balcarzowic koło Strzelec Opolskich. Klaudia Giemsa jest jedną z poszkodowanych w sobotniej nawałnicy. Nad tą miejscowością w sobotę przeszła trąba powietrzna. 18 budynków, w tym 11 domów zostało zniszczonych.
9: Mieszkańców poszkodowanych mi żal, siebie mi żal, ale dziękuję, że jest. Są ludzie dobrej woli. Dowożą kawę, dowożą napoje.
10: To była chwila, czy to dłużej trwało?
9: To była chwila. Mnie nie było w domu. Mieszkańcy, którzy tu byli, którzy to przeżyli, przeleciałem to po swojej skórze, to mówią to około 10 minut. I to jest czas, w którym można stracić cały dobytek swojego życia.
1: Sołtys Balcarzowic, rozmawiała Ewelina Machacka. Wójt gminy Ujazd, Hubert Ibrom, przypomina, że podobny kataklizm nawiedził Balcarzowice w 2008 roku.
11: To jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna. Dwa razy w ciągu 20 lat, niecałe 18 lat, kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził.
10: Jakiego wsparcia teraz potrzebujecie?
11: Na razie tego nie liczymy chyba. Po prostu działamy instynktownie. Prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu.
1: Komisja powołana przez Wojewodę Opolską szacuje straty w Balcarzowicach. Władze zapowiadają, że poszkodowani otrzymają wsparcie przed długim weekendem. Nie zgadzamy się na takie traktowanie pamięci historycznej, ale wiemy, gdzie leży racja stanu Polski, oświadczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej odniósł się w ten sposób do ostatniej decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
12: To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego. Wielokrotnie w naszej historii nasi żołnierze musieli ginąć za czyjąś wolność. Dziś za to, żebyśmy mieli czas na ten program SAFE, na modernizację polskiej armii, od 4 lat giną ukraińscy żołnierze i o tym nie wolno też zapomnieć. Jedno i drugie musi być w naszych działaniach widoczne.
1: Przekonywał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki był bardziej stanowczy. Zaproponował, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu najstarsze i najwyższe odznaczenie Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej Order Orła Białego.
0: Przedpołudnie jak cię mogę, ale popołudnie już deszczowe. Na szczęście temperatura tutaj się jakoś diametralnie nam nie zmienia. Na termometrach do 20-21 stopni Celsjusza. Barometry to niespełna 1000 hektopaskali. Wiatr, jak pojawiają się już te burze, powoli nam się wzmaga. Ale tylko na chwilę, bo później znowu wieczorem będzie słabł. Czyli taka mieszanka trochę tych silnych wiatrów z tymi słabymi. No jakoś musimy sobie poradzić. Będą też przejaśnienia w niektórych miejscach. Nie będę was straszył tylko samymi opadami deszczu. Po godzinie 15 przypomnę wam o zbliżającym się jubileuszu Spółdzielni Mleczarskiej Ryki oraz o ogrodzie sensorycznym, który powstał i został otwarty w Bronowicach. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Czy można aresztować na przykład organizm żywy, ale nie człowieka i nie zwierzę? Na przykład drzewo. Okazuje się, że można, pod warunkiem, że spożyje się odpowiednią ilość napojów procentowych, a ja przypominam, że dzisiaj mamy dzień bez alkoholu. Jednak to jest ciekawostka rodem z Pakistanu, bo tam od ponad 120 lat stoi drzewo skute łańcuchami i według lokalnej legendy w 1898 roku pijany brytyjski oficer James Squid uznał, że drzewo próbuje mu uciec i rozkazał je aresztować. Łańcuchów nigdy nie zdjęto, a dziś drzewo uchodzi za symbol kolonialnych rządów Brytyjczyków w regionie. Na szczęście łańcuchy, jak widać na zdjęciu, które oglądam załączonym, oraz z opisu, na szczęście nie przeszkadzają drzewu rozwijać się i rosnąć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów.

0: 249,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Gdzieniegdzie przejaśnienia, w innych miejscach deszcz, a jeszcze w innych burze. No i to jest taki majowo-czerwcowy klimat w naszym regionie. Na termometrach do 21 stopni Celsjusza, na barometrach niespełna 1000 hektopaskali, takie 995 mniej więcej. Ten wiatr w porywach czasami nieco silniejszy, ale też nie na długo. Jednak sam deszcz będzie nam jeszcze towarzyszył i to sporo. Zresztą więcej na temat wydłużonej prognozy oczywiście po godzinie 16. Zapraszam już teraz.
4: Słuchasz Radia Impuls.

tym roku spółdzielnia mleczarska Ryki świętuje 100 lat działalności. Ładna setka, będzie można śpiewać na urodzinach 200 lat, a będzie gdzie świętować i z kim, bo obchody tego jubileuszu generalnie w sumie trwają do końca tego roku, ale kluczowe wydarzenie, które ma zgromadzić mieszkańców i miłośników tej marki, odbędzie się już w najbliższą sobotę, to jest 6 czerwca i tego dnia Motopark Ułęż zmieni się w przestrzeń pełną muzyki, pokazów i rodzinnych atrakcji. Będą koncerty i to nie byle kogo, bo koncerty m.in. znanego z grupy Akcent Zenona Martyniuka, będzie Kuba i Kuba, będzie DJ Adamus, będzie zespół Bratanki, a to nie wszystko. Całość poprowadzi Tomasz Kamel, zresztą organizatorzy przygotowali również inne liczne atrakcje, w tym na przykład pokazy lotnicze, strefy animacji dla dzieciaków, stoiska kół gospodyń wiejskich, ale też prezentacje motoryzacyjne. Będą też strefy edukacyjne i technologiczne. No wielki piknik nam się szykuje praktycznie ze wszystkim, a to za sprawą spółdzielni mleczarskiej Ryki, która świętuje swoje stulecie. Będziemy o tym mówić jeszcze do końca tygodnia sporo razy, więc na pewno będziecie mieli okazję sobie zapisać tą datę i pojawić się w najbliższą sobotę właśnie w Ułężu na pikniku spółdzielni mleczarskiej Ryki z okazji 100 lat działalności.

0: Czy wiecie, czym jest ogród sensoryczny? Jeśli nie, to możecie się na przykład wybrać do Bronowic w gminie Puławy, gdzie właśnie oficjalnie otwarto tam taki nowy ogród sensoryczny przy szkole podstawowej. To jest taka przestrzeń stworzona z myślą o edukacji, uczeniu, terapii, odpoczynku dzieci, ale także i mieszkańców. To jest taki specjalnie zaprojektowany ogród, który ma spełniać i tworzyć warunki do rozwijania i stymulowania różnych zmysłów, a tych kilka człowiek przecież posiada. No i tam znajdują się różne rośliny, elementy takich ścieżek sensorycznych, miejsca, które sprzyjają wyciszeniu, relaksowi. No i dzięki temu ta przestrzeń może być wykorzystywana zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i na przykład takiej specjalnej terapii sensorycznej. Nie jestem fachowcem od takich ogrodów, ale na zdjęciach wygląda to pięknie i warto zobaczyć, kiedy będziecie na przykład w Bronowicach, albo jeżeli jesteście stamtąd lub z okolicy. Ta nowa przestrzeń została przygotowana w taki sposób, żeby sprzyjała właśnie odpoczynkowi i relaksowi. W ogrodzie znalazły się też miejsca do siedzenia, strefy, które umożliwiają takie spokojne spędzanie czasu. Są rośliny, oczywiście różnorodne faktury, zapachy, dźwięki. No tak to wszystko ładnie można ująć nazwą ogrodem sensorycznym, który bardzo ładnie wygląda i fajnie, że jest.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Harry Styles kończy nam kolejną godzinę naszego poniedziałkowego popołudnia. Za chwilę będzie 16, wtedy zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: W Rydzkiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97 i 2 FM. Jest godzina 16. Czas na najnowsze wiadomości.
7: Na Lubelszczyznę trafi blisko 21,5 miliona złotych z unijnego programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieniądze wesprą 67 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w regionie. Dzięki środkom placówki kupią nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rozwiną opiekę koordynowaną, czyli leczenie chorób przewlekłych, m.in. serca, płuc, tarczycy i nerek, już na poziomie lekarza rodzinnego. Zmodernizowane zostaną także systemy informatyczne, co ma usprawnić obsługę pacjentów. Ma dziś Dzień Dziecka, dlatego to właśnie najmłodsi są w centrum uwagi. Czego można im życzyć? O to zapytaliśmy w szkole podstawowej nr 6 w Puławach, mówi Agnieszka Napora, nauczyciel współorganizujący w klasie integracyjnej.
8: Czego najbardziej dzieciom brakuje? Myślę, że obecności właśnie takich bliskich. Tego chyba najbardziej. No a poza tym, co cóż, dzieci chcą spełniać swoje marzenia. Potrzebują swobody, radości. Myślę, że tego najbardziej. Że nie wiem, czy tego im brakuje, ale myślę, że tego im bardzo, bardzo potrzeba. Poza tym chcą się rozwijać. To też, to jest zdecydowanie widać, prawda, że dzieci po prostu chcą iść do przodu, chcą coś poznawać.
7: Wszystkim dzieciom życzymy więc wielu okazji do spełniania marzeń i wielu powodów do uśmiechu. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się na lokalne drogi. W miniony weekend w naszym regionie rozegrała się rywalizacja kierowców rajdowych. Rajd nadwiślański wygrali bracia Jarek i Marcin Szejowie. Byli najszybsi na 6 z 10 odcinków specjalnych, a na mecie wyprzedzili Łukasza Byśkiniewicza i Łukasza Jastrzębskiego o blisko 28 sekund. Na trzecim miejscu finiszowali Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. O podium zdecydowała ostatnia próba. Wcześniej drugą pozycję stracili Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń po przebiciu opony, kończąc rajd na czwartym miejscu. Podsumowuje Adrian Rzeźnik.
9: Ciężki rajd to był, jak każdy. Kurczę, no w rajdach się błędy popełnia. Dobrze, że nas spotkał ten mniejszy, bo auto jest naprawdę całe. Poza tym, że złapaliśmy kaprze i straciliśmy dość sporo sekund. No kurczę, no ważne, jesteśmy na mecie. Ważne, że zebraliśmy jakieś punkty, dzięki którym możemy walczyć dalej. Sezon jest jeszcze długi, więc może się wiele zdarzyć.
10: No myślę, że największą różnicą to jest ta właśnie przyczepność, gdzie na Świnnickim było mi łatwiej wiedzieć, że jest przyczepnia. Naprawdę tam była stała przyczepność, a tutaj jest bardzo zmienna. Naprawdę każdy zakręt jest inny. Więc to jest dla mnie najcięższe. No nie byłem tutaj nigdy, więc strasznie ciężko mi się jedzie szybko, a jak próbuję puszować, próbuję jechać szybciej, no to kradają się błędy.
7: Udany start zaliczyli też Michał Chorbiński i Adam Chrzanowski, którzy wygrali klasę 3 i zajęli 6 miejsce w klasyfikacji generalnej. A już za niecałą godzinę w Puławach oficjalnie rozpocznie się tegoroczna rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. O godzinie 17 rowerzyści wyruszą z placu Chopina, mówi Marcin Kowal, koordynator lokalnej akcji.
11: Przyjedziemy większą grupą, wiele mieszkańców przyjedzie na rozpoczęcie rywalizacji, także zapraszamy całe rodziny, dzieci, przyjaciół, znajomych, bierzcie rowery. Przypominam również o kaskach dla bezpieczeństwa, także trasa rajdu będzie wynosiła około 10 km, także nie jest za dużo. Rozpoczynamy na placu Chopina i wracamy również na plac Chopina. Także serdecznie zapraszamy 1 czerwca o godzinie 17.
7: Na razie tyle z regionu. Pora na kraj i świat. Bogdan Zalewski.
12: Przed krakowskim sądem apelacyjnym zapadł dzisiaj prawomocny wyrok w głównym procesie dotyczącym grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Częściowo zmieniono kary dla skazanych w pierwszej instancji. Paweł Konieczny. Pawle, jakie jest prawomocne orzeczenie?
13: Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, został skazany na 11,5 roku więzienia. Sąd zmienił też kary wobec części oskarżonych, niektórych uniewinnił lub przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Kajetan B., odpowiadający między innymi za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze, otrzymał wyższą karę, to 15 lat więzienia. Sąd potwierdził wiarygodność zeznań tzw. małych świadków koronnych, skruszonych członków grupy, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą. Proces w sumie dotyczył 46 osób i 110 przestępstw, w tym zabójstwa, pobić, porwań i handlu narkotykami.
12: Siły amerykańskie przechwyciły dwa irańskie pociski balistyczne wymierzone w wojska USA stacjonujące w Kuwejcie. Armia USA poinformowała, że nikt nie został ranny. Wcześniej źródła amerykańskie podały, że przeprowadzono uderzenia w samoobronie na cele wojskowe w południowej części Iranu. Tegoroczna historia jest pełna dramaturgii, ale ma swój happy end, zapowiadają twórcy 25. odsłony Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. W sobotę przy bulwarze Tynieckim na Wiśle odbędzie się spektakularne multimedialne widowisko. Rąbka tajemnicy uchyli dyrektor Krakowskiego Teatru Groteska Karol Suszczyński.
14: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
12: A w niedzielę, w samo południe, z plant na rynek główny w Krakowie przejdzie druga parada smoków wielkoformatowych. Bo jak wiadomo, są smoczki, smoki i smoczyska.
0: Ciepło to jest dobra informacja, niestety deszczowo i chmurzasto, choć w niektórych miejscach jakieś tam przejaśnienia się trochę pojawiają. Do 21 stopni na termometrach, natomiast na barometrach niespełna 1000 hektopaskali, a już za kilkanaście minut nasza wydłużona prognoza pogody na wieczór, nockę i jutrzejsze przedpołudnie. W ostatniej godzinie naszego dzisiejszego popołudnia przypomnimy o trwających konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic gminy Kazimierz Dolny oraz o festiwalu piosenki Przedszkolaka w Puławach. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Lato się zbliża, to czas podróży, wakacji, również urlopów, odwiedzania wielu miejsc. A gdyby tak pojechać na urlop i nie wrócić, a przynajmniej nie wrócić przez długo, a ile to jest długo? To nie jest 3 tygodnie, nie, ani 2, to nie jest 2 miesiące, to jest, może być nawet, powiem wam szczerze, prawie całe życie. Niemiecki podróżnik Günther Holtorf spędził 26 lat w nieprzerwanej podróży dookoła świata, przemierzając ponad 900 tysięcy kilometrów specjalnie przygotowanym Mercedesem Benz klasy G, który nazwał Otto. I w tym czasie odwiedził około 215 krajów i terytoriów, docierając do niemal każdego zakątka globu, no często w warunkach naprawdę dalekich od komfortowych. Jego wyprawa była jedną z najdłuższych udokumentowanych podróży samochodowych w historii. Co ciekawe, w trakcie części tej niezwykłej wyprawy, uwaga panowie, towarzyszyła mu żona, Christina, która niestety brała udział tylko w pierwszych latach podróży, bo zmarła. Po jej śmierci Holtorf kontynuował ekspedycję samodzielnie, konsekwentnie realizując plan objechania świata jednym pojazdem. Czy ktoś z was odważyłby się na taką podróż? Ja wiem, że wielu by chciało, ale czy dałoby radę?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Dzieci do MediaMarkt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny

0: Lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Po reklamie.
3: No i przyszła pora na naszą wydłużoną prognozę pogody, pierwszą w tym tygodniu poniedziałkową, która no niestety nie będzie zbyt optymistyczna, przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze godziny dzisiejszego wieczoru i nocy, bo synoptycy zapowiadają niestety opady deszczu, które na chwilę w nocy przestaną się pojawiać, a potem znowu do nas wrócą. Temperatura najniższa nad ranem to około 9 stopni Celsjusza, jutrzejszy poranek również z opadami deszczu, ale i z przejaśnieniami. To kwestia oczywiście tego, jak silny będzie wiatr, a ten będzie bardzo słabym. Ciśnienie w przybliżonej okolicy niespełna 1000 hektopaskali. Jutro do południa cały czas możliwe burze, deszcz, ale i przejaśnienia. Jeśli chodzi natomiast o temperaturę, no to jutro odrobinę cieplej, nawet do 23-24 stopni.
4: Słuchasz Radia Impuls.

Co dalej z jeziorszczyzną? Zastanawiają się mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny, czy powinna stać się odrębną miejscowością. Na to pytanie możecie teraz odpowiadać. Mam na myśli mieszkańców gminy Kazimierz Dolny. W konsultacjach społecznych na temat zmian granic miasta to takie, powiedziałbym, odpowiedzi w ankiecie dla pełnoletnich osób zamieszkujących w samym Kazimierzu Dolnym oraz w pobliskich miejscowościach, czyli Cholewiance, Dąbrówce, Górach, Jeziorszczyźnie oczywiście, Mięćmierzu, Okalu i Wylągach. Swoje opinie na temat wyłączenia Jeziorszczyzny z terenu gminy można wyrazić albo przez specjalną ankietę, wybierając jedną z opcji: jestem za, jestem przeciw, albo nie mam zdania. Te papierowe ankiety są dostępne w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, wirtualne na stronie internetowej Urzędu Miasta, a te wypełnione formularze muszą trafić do kazimierskiego ratusza najpóźniej do 15 czerwca, więc czasu powoli coraz mniej.

0: Mieliśmy imprezy z okazji Dnia Dziecka przed Dniem Dziecka, czyli w miniony weekend mamy dzisiaj, no bo dzisiaj mamy też Dzień Dziecka. Ale uwaga, dla najmłodszych również coś się znajdzie i jutro. Festiwal Piosenki Przedszkolaka 2 czerwca o godzinie 14 w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach przy ulicy Sieroszewskiego 4. No, ci co mają wiedzieć, to wiedzą, bo występują i również ich rodzice oraz opiekunowie. A ci, którzy chcieliby popatrzeć na śpiewające dzieciaki, może zachęcić swoje do takiej działalności, to zapraszam serdecznie. Jutro godzina 14, ogród willowy Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach. W programie, jak już wspomniałem, prezentacje wokalne, występy, wspólne wykonanie hymnu festiwalu przedszkolaka. Wiecie, jakie dzieci są urocze, szczególnie w wieku przedszkolnym, kiedy śpiewają. Zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: pozdrawiając wszystkie dzieci, a pamiętajcie, że nawet mając lat kilkadziesiąt, jesteśmy dalej dzieckiem naszej mamy. Pozdrawiamy zatem nasze mamy, które też miały niedawno swoje święto, i wszystkich, i dzieci, i mamy, i tatów, i dziadków, i babciów, i pozdrawiamy się wszyscy, ale dzieciaki dzisiaj najważniejsze. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, słodkiego tego jeszcze końca dnia 1 czerwca. My słyszymy się jutro, w samo południe. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam, a już za chwilę o 17 najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.

0: XL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Po reklamie.
3: Poniedziałek, 1 czerwca i 17 na zegarach w Radiu Impuls. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Puław i regionu.
4: Na początku tego wydania wiadomości Radia Impuls przypominamy, że przez lubelską część naszego regionu może jeszcze przejść front burzowy. Wyładowaniom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, może też pojawić się grad, a wiatr może osiągać prędkość 60 km na godzinę. Synoptycy uprzedzają, że lokalnie może dojść do podtopień. Alerty dla powiatów opolskiego, puławskiego, ryckiego, lubartowskiego i lubelskiego będą ważne do godziny 19. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada, że będzie rozwijać swoje aplikacje mobilne, tak by pozwalały klientom na załatwienie coraz większej ilości spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w placówce. Już niemal co dziesiąty użytkownik portalu EZUS korzysta z aplikacji mobilnej. To emeryci, renciści, opiekunowie dzieci, a także lekarze i asystenci medyczni. A co się zmieni? Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
5: W EMZUS dla płatnika planujemy m.in. udostępnić e-płatności składek, czyli będzie można prosto z aplikacji opłacić comiesięczne składki. Natomiast w aplikacji dla klientów indywidualnych chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
4: A dzisiaj, 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka zapytaliśmy najmłodszych, czego sobie życzą. Z uczniami szkoły podstawowej nr 6 w Puławach rozmawiała Julia Zagrajuk.
6: Spokoju od dorosłych, żeby nam nie rozkazywali.
7: Popieram!
6: Żeby na nas się nie darli. Krzyczeli, no. I żeby nam dali prezenty. Tak, ale na Dzień Dziecka to co? Trzeba.
8: Jak w ogóle oceniasz zachowania dorosłych? Jak zachowują się?
6: No miło. Bardzo dorosło. Czasami wkurzająco.
9: Chciałabym sobie to, żeby moja siostra znów przyjechała do Polski. I żeby z nami trochę więcej czasu pospędzała. No ale to raczej nie jest zbyt teraz takie możliwe. I chciałabym, żeby inne dzieci też miały szczęśliwy Dzień Dziecka.
8: A co powiesz dorosłym? Na co im warto zwrócić uwagę w stosunku do dzieci? Może zmienić swoje zachowanie gdzieś?
9: Żeby miały trochę więcej szacunku dla dzieci i miały bardziej potwierdzały słowa dzieci.
4: A na koniec wracamy do tematu rajdu nadwiślańskiego. Tegoroczne zmagania w naszym regionie wygrali bracia Jarek i Marcin Szejowie. Drugie miejsce należało do Łukasza Jastrzębskiego i Łukasza Byśkiniewicza, a trzecie do Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pleskota. Udany występ zaliczył także Michał Chorbiński, pilotowany przez Adama Chrzanowskiego. Załoga po raz drugi z rzędu wygrała klasę trzecią, zajmując jednocześnie szóste miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu, mówi Michał Chorbiński.
10: Tak, udane, zdecydowanie. Skoro jesteśmy na mecie z takim rezultatem i zgarniamy komplet punktów, to ciężko powiedzieć, że rajd był nieudany, aczkolwiek jeśli chodzi o moją dyspozycję, to jak zawsze mam wiele do powiedzenia i jakby, no ciężko jest jechać, będąc w takiej sytuacji jak my. Nie można naciskać, ciężko czasami złapać dobry rytm, ale musimy wykonywać swoją pracę i po to tutaj jesteśmy, żeby dowozić te rajdy do mety, żeby dowozić punkty i żeby robić dobrą robotę.
4: Tym kończymy dzisiejsze wiadomości z regionu. Teraz jeszcze kraj i świat.
11: Najświeższe, znakomite wieści z Paryża.
12: Maja Chwalińska pokonała w dwóch setach francuskę Diane Paris i awansowała do ćwierćfinału French Open.
11: Gratulujemy i nadal będziemy dopingowali. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą.
12: Taki jest wniosek z popołudniowej odprawy z udziałem służb.
11: Akcja gaśnicza potrwa co najmniej do środy. Na miejscu pracuje ponad 850 strażaków. Jeszcze wczoraj było ich ponad 1000.
12: Co najmniej do jutra odwołane będą lekcje w lokalnej szkole w Międzylesiu. Budynki szkoły są wykorzystywane jako baza noclegowa dla strażaków. Rozwiązane zostały regionalne struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
11: O uchwale Zarządu Krajowego Partii poinformowała posłanka Dorota Niedziela.
12: Michał Krasoń, to efekt odwołania w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
2: Zgadza się. W referendum zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Był on również szefem małopolskich struktur KO. Był, bo po decyzji władz partii tę funkcję właśnie stracił. Donald Tusk zdecydował o rozwiązaniu regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce i powierzył funkcję komisarza wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Jej zadaniem będzie odbudowa organizacji w regionie. A utrata stanowiska szefa małopolskiej KO oznacza dla Miszalskiego również utratę miejsca w zarządzie krajowym partii. Teraz przed Dorotą Niedzielą zadanie uporządkowania struktur i przygotowanie partii do wyboru nowych władz w regionie.
12: Wracamy do Paryża, tym razem na niezwykłą wystawę dzieł sławnego francuskiego impresjonisty Augusta Renoira.
11: A zapraszam Katarzynę Podrasa.
4: Dzień dobry. Ta wyjątkowa ekspozycja prezentowana w renomowanym Muzeum d'Orsay bije nad Sekwaną rekordy popularności.
7: Ekspozycja zatytułowana Renoir i miłość skupia się na tych dziełach sławnego impresjonisty, których tematem jest właśnie miłość, flirty, bale, zakochane pary w parkach itd. Prezentowanych jest do 19 lipca ponad 50 obrazów, pochodzących m.in. ze zbiorów we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Szwecji.
4: O czym donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
3: Do godziny 19, czyli jeszcze przez niecałe 2 godziny, aktualne są ostrzeżenia o burzach, które mogą się pojawiać w naszym regionie, ale miejmy nadzieję, że się nie pojawią. Co do wtorku, no to jutro może popadać, może być burzowo, ale też ma być słonecznie. Jutro w najcieplejszym momencie dnia w Puławach i w regionie 22-23 stopnie, a dzisiaj w nocy minimalnie 12. Patrząc w kalendarz, od razu można zauważyć, że to nie jest zwykły poniedziałek. 1 czerwca, Dzień Dziecka, to też jest w ogóle niezwykły tydzień, bo są tacy szczęściarze, którzy weekend zaczynają już w środę. A my grajmy, jakby weekend był tu i teraz. Rick Astley dzisiaj na początek programu Po Godzinach w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Mamy 6 minut po 17.

0: Hype to on w poniedziałkowym po godzinach. Myśli dotyczące minionego weekendu jeszcze są bardzo świeże, a tu już trzeba planować kolejny. Coś tam fajnego dzisiaj na pewno podpowiemy. Takiego w regionie, żeby nigdzie daleko nie jechać. Do tego na pewno trochę show biznesu, bo mamy sezon ślubny. Będą też absurdalne ceny wody na koncertach w naszym kraju. Ktoś jednak znalazł na to rozwiązanie. Polecamy się, a za chwilę łyk wody i śpiewa dla nas Sissy Catch, a później taneczne rytmy. Takie, by zbierać dobrą energię na cały tydzień od Armanda Van Helden.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.

0: dzieci do MediaMarkt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: ciężko nadążyć za tym numerem Loco Loco i Gordo w programie Po godzinach w Radio Impuls, za to łatwo nadążyć za kalendarzem. Bo choć mamy poniedziałek, to weekend blisko. W sobotę jubileusz 100 lat działalności będzie świętować Spółdzielnia Mleczarska Ryki. Wydarzenia do końca roku, ale kulminacja właśnie w tę sobotę 6 czerwca w motoparku Ułęż. Na uczestników czekać będzie część oficjalna, a po niej bogaty program artystyczny i rozrywkowy. Na scenie wystąpią m.in. bratanki Zenon Martyniuk, Kuba i Kuba oraz DJ Adamus, a całość poprowadzi Tomasz Kamel. Będzie się działo, więc kto ma blisko, to tak koncertowo będzie można spędzić kawałek długiego weekendu. No to bawcie się dobrze. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Ace of Base, Beautiful Life. Oni chyba będą mieli wolny weekend, skoro w poniedziałek śpiewają o pięknym życiu. Ewentualnie dostali coś fajnego na Dzień Dziecka. U nas po 18:00 dużo dobrej muzyki na początek tygodnia. Będą też tematy ślubne. Nie tylko w naszym życiu o tej porze roku w tej sprawie dzieje się sporo. W show biznesie też nie próżnują. Bądźcie z nami, bo zajrzymy też na imprezy, które przygotowano na ten tydzień u nas w regionie. Polecamy się.
1: Radio Impuls. Reklama.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open.
4: Polska tenisistka w 1/8 pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-2.
5: Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
4: Mówiła Maja Chwalińska na antenie Eurosportu.
3: Gratulujemy i połączymy się z korespondentem w Paryżu, Markiem Gładyszem.
4: Marku, jak ten niespodziewany sukces mało dotąd znanej Polki jest komentowany?
6: Otóż paryscy komentatorzy prawie, że się tak wrażę, pospadali z krzeseł z wrażenia. Są niezwykle zaskoczeni profesjonalizmem urodzonej w Dąbrowie Górniczej tenisistki, która udowodniła, że nie tylko świetnie gra, ale również ma stalowe nerwy. Miała w sumie przeciwko sobie większą część publiczności złożonej głównie z Francuzów, którzy kibicowali oczywiście ich rodacy Diane Parry. Polka też po raz pierwszy walczyła o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju, a sprawiała wrażenie doświadczonej zawodniczki, która doskonale radzi sobie ze stresem, zachowuje spokój i potrafi całkowicie zdominować mecz, nadając rytm grze w obu setach. Jej przeciwniczka nie potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić. Wiele komentarzy można streścić. Dzisiejszy mecz to narodziny nowej gwiazdy, która nazywa się Maja Chwalińska. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Jeszcze raz wielkie gratulacje. Polska Agencja Kosmiczna odpowiada na zarzuty, że słabo wypromowała misję Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
4: Astronauta w czerwcu zeszłego roku poleciał w kosmos.
3: Branża kosmiczna krytykuje Polsę, że przed startem zwolniono kluczowe osoby z agencji odpowiedzialnej za promocję lotu, a sam Sławosz, mimo wcześniejszych planów, nie spotykał się z publicznością.
4: Michał Radkowski.
7: Tak jest, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jak Polska Agencja Kosmiczna tłumaczy się z tych zaniedbań?
7: No, krótko mówiąc, co złego, to nie my. W mailu przesłanym do naszej redakcji zespołu komunikacji Polsce, bo agencja wciąż nie ma rzeczniczki, ten zespół przypomina, że są jedynie agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a więc wszelkie decyzje miały zapadać na wyższym szczeblu. W Polsce mówią, że objazd Sławosza po kraju się odbył, ale jego formułę ustali wspólnie trzy ministerstwa oraz partnerzy projektu, a nie sama agencja. Przytaczają też liczby. Nasz astronauta odwiedził 17 miast, a pracownicy polscy odpowiadali za logistykę, program i obsługę medialną. Po misji zrealizowano też projekty edukacyjne. Tu padają nazwy: Pomachaj astronaucie, Klucz do kosmosu, Kosmiczny wrzesień i Dogoń astronautę.
2: Dwanaście, 13 stopni, tyle minimalnie tej nocy w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w Kazimierzu Dolnym. Słabo może tej nocy popadać, do tego nad ranem możliwe zamglenia. Jutro 22 stopnie i słońce, i chmury, i trochę deszczu, i burze, także ogólnie rzecz biorąc będzie się działo spokojniej w pogodzie ma być u nas w środę. Pierwszy czerwca, wiadomo, Dzień Dziecka, ale też Światowy Dzień Rodziców, obchodzony po raz 14, a ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ciekawe, ktoś tu chyba komuś zazdrościł. Dermot Kennedy zaczyna tę godzinę naszego poniedziałkowego spotkania z muzyką wybraną dla ciebie, a później będzie Aha. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, w Radiu Impuls mamy 3 minuty po 18.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Moi przyjacielu Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz. Często i gęsto grana ta piosenka jest na imprezach weselnych. A propos, to Dominik Dudek. W ten weekend wziął ślub. Zwycięzca 13 edycji The Voice of Poland poślubił panią Aleksandrę. Pani jest lekarką, ale pracuje też w modelingu i śpiewa, co jakiś czas widać i słychać w mediach społecznościowych. Dominika Dudka, no to szczęścia życzymy. Czekamy na pierwszy duet, a za chwilę gramy inny duet. Roxette przed nami, będzie Dangerous. A później Blanka.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie.

0: Profesjonalna obsługa. Oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.

0: DJ Bobo w Radio Impuls. Dużo wydarzeń w tym tygodniu w naszym regionie, ale i dużo kilometrów potrzeba, bo znowu będziemy walczyć o tytuł rowerowej stolicy Polski. Będziemy, walczymy już! Dzisiaj ruszyła rywalizacja, w której Puławy znowu walczą o najwyższe cele. W związku z tym w tym miesiącu w planach są u nas wspólne przejazdy, rajdy, które mają na celu zdobywanie jak największej liczby kilometrów na rowerze. Aby dołączyć do zabawy, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się i wybrać Puławy jako miasto, dla którego zbierane będą kilometry. Tu nie chodzi tylko o nagrody, ale i o przyjemność jazdy na rowerze. O zdrowie też. W Radio Impuls będziemy jeszcze nie raz do tego zachęcać i informować o konkretnych rowerowych wydarzeniach w Puławach i w całym regionie. Polecamy się w tej sprawie i trzymamy kciuki za dobre wyniki.
1: Radio Impuls.

0: Chris DeBark w poniedziałkowym Po godzinach. To jest ślubna, showbiznesowa godzina na naszej antenie. O Dominiku Dudku już mówiłem, a teraz Dua Lipa, która ślub brała w ten weekend w Londynie z aktorem Callumem Turnerem. Impreza weselna zaplanowana jest na najbliższy weekend w okolicach Palermo. Także jeśli wybieracie się na długi weekend w ten rejon Sycylii, to wypatrujcie. Gwiazd może być ciekawie i może okazać się, że jedyne co zapamiętacie z podróży do Włoch to będą selfiki z celebrytami, a nie pyszna pizza, tiramisu czy to fajne minizo na przykład w miejskim parku w Palermo. Bob Sinclair u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.

0: Alex Warren w poniedziałkowym Po godzinach. Za chwilę 19 to będzie pora wiadomości i prognozy pogody, a po 19 już nie tematy ślubne, dopiero początek sezonu. Jeszcze się w tej sprawie nasłuchamy. W sprawie cen wody na koncertach w naszym kraju, no teraz się słucha często i gęsto. I ten temat po 19 u nas w regionie weekendowo też będziemy, polecamy się.
1: Radio Impuls.
0: Na naszym radiowym zegarze jest już 19. Słuchamy więc wiadomości, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła nasza tenisistka Maja Chwalińska po życiowym sukcesie na korcie w Paryżu.
3: Polka po zwycięstwie w meczu z francuską Dion Paris po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego.
2: Maja tak scharakteryzowała swoją grę.
4: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
3: Bardzo to była myśląca gra. Przeciwniczką Polki w ćwierćfinale French Open będzie Rosjanka Anna Kalińska.
2: Wzmożone kontrole na polskich drogach zapowiada na ten tydzień Komenda Główna Policji.
3: Ostatni weekend był jednym z najbardziej niebezpiecznych od początku roku.
2: W wypadkach w całym kraju od piątku zginęło 15 osób, a ponad 270 zostało rannych.
3: W Warszawie przy trasie Łazienkowskiej jest reporter Michał Dobrowicz.
2: Michale, w najbliższych dniach wielu z nas ruszy w podróż na długi weekend. Czego powinniśmy się spodziewać?
5: Policjanci będą zwracać uwagę nie tylko na prędkość, lecz także na inne gwałtowne zachowania na drodze. Tak to zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
6: Mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o wyprzedzaniu. Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
5: W czasie długiego weekendu obowiązywać ma nowy, zaostrzony taryfikator punktów karnych. Od środy będzie więcej wykroczeń, po których nie będziemy mogli zredukować punktów karnych na kursie. Chodzi m.in. o niebezpieczne zachowanie w rejonie przejść dla pieszych i o używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
2: W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
3: Specjalna strefa ze stadionem powstała na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.
2: Polki zagrają najpierw z Madagaskarem, a później z Czechami.
7: Myślę, że na pewno duże emocje. Pierwszy raz tak wielka impreza odbywa się w Polsce. Możemy zagrać przed swoją publicznością. Na pewno zasiądą tu nasze rodziny, znajomi, więc to zupełnie inny poziom ekscytacji. Zawsze to powtarzałyśmy, że te ściany pomagają. Jakby nigdy nie mogłyśmy tego odczuć na własnej skórze, więc mam nadzieję, że ten doping nas tutaj poniesie.
3: Mówiła Anna Pawłowska.
0: Wtorek pogodowo w Puławach i w całym naszym regionie zapowiada się zmiennie, bym powiedział, bo będzie słońce, ale będą też chmury, będzie deszcz, będą burze. Na termometrach na szczęście stabilnie, czyli cały czas powyżej 20 stopni. Jutro w Puławach 22 stopnie, w środę 20, ale w środę mniej atrakcji w postaci opadów i burz. W zasadzie w środę to w ogóle nie powinno padać. 1 czerwca, dzień bułki. W ogóle to dzisiaj dużo okazji do świętowania, aż by się chciało, żeby długi weekend trwał już od poprzedniego piątku. A może są tacy szczęściarze, którzy wdrożyli taki plan idealny. Początek urlopu w piątek 29 maja, a koniec w niedzielę 7 czerwca. Mistrzowie roboczej logistyki. Pozdrawiamy. A teraz gramy dalej w programie Po godzinach. Czas na La Rue w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 3 minuty po 19.

0: Elliot w poniedziałkowym po godzinach. Ceny wody na koncertach w naszym kraju to jakiś, no, absurd totalny. Ostatnio mówi się o warszawskim koncercie Taco Hemingwaya. Na monitorach zachęcano do picia wody, a na stoiskach na Stadionie Narodowym półlitrowa butelka kosztowała 14 zł. Oczywiście ze swoją wodą nie wejdziecie. Na krakowskim koncercie, przed wejściem do hali przynajmniej, ustawiono beczkowóz, gdzie za darmo można było się wody napić. W samej hali pewnie ceny były podobne. Za chwilę pewnie biznesowo ktoś padnie na pomysł, żeby bilety na koncerty sprzedawać w ofercie all inclusive, czyli bilet i nie jakieś tam gadżety, sushi czy dajmy na to krewetki, tylko bilet plus butelka wody. 14 zł za 3 łyki wody. Ciekawe, czy doliczali 50 groszy kaucji za butelkę. Trinix, Hot Stepper u nas za chwilę.
1: Radio Impulse.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza,

0: tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: End of the World śpiewa Miley Cyrus w Radio Impulse. Przenosimy się teraz do Kazimierza Dolnego, bo tam w niedzielę kiermasz produktu lokalnego. Na stoiskach zaprezentują się lokalni wystawcy z okolic Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Puław ze swoimi produktami spożywczymi oraz z rękodziełem. W ogóle to będzie taki cykl spotkań z tym, co lokalne, do końca roku. W każdym miesiącu jedno takie spotkanie. Najbliższe właśnie w niedzielę 7 czerwca. Polecamy to od 10 do 15.30 na dużym rynku w Kazimierzu Dolnym.
1: Radio Impuls.

Disco. The Colors po godzinach Italo Disco. Czym ostatnio w muzycznym świecie zajmowali się naukowcy? Badali przyczyny śmierci Beethovena. Prace będą trwały nadal, no bo nie ma odpowiedzi jednoznacznej. Na pewno na stan jego zdrowia miały wpływ kwestie genetyczne i skłonność do popijania tego i owego. Jak będą jakieś nowe dane, to dam znać, bo to ciekawe, że po prawie 200 latach od śmierci sławnego kompozytora nadal można badać wszystko to, co związane z jego życiem. A nasze życie ubarwi za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej dla ciebie. Najpierw zaśpiewa Michael Jackson, a później Dawid Podsiadło.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Blue Lagoon w programie Po godzinach. Za chwilę będzie 20, czyli czas wiadomości i prognozy pogody. Po 20 muzyk z problemami zdrowotnymi, które miały wpływ na jego koncerty. Będzie też, jak to w poniedziałek, jakiś nowy rekord koncertowy zespołu Metallica. Polecamy się i po 20. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 1 czerwca i 20 na zegarach. Posłuchajmy więc wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Marlena Chudzio.
4: Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Zełenskiego honorującymi UPA. W przyszłym tygodniu kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje o odebraniu prezydentowi Ukrainy polskiego odznaczenia. Musimy zwiększyć moce produkcyjne, bo mamy więcej zamówień niż jesteśmy w stanie wyprodukować, mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw w programu SAFE. Z końcem maja zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach tego unijnego mechanizmu. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Zainteresowana jest Kanada, ale nie tylko.
5: Norwegia to jest system SAN, czyli ściana antydronowa. Szwecja, okręt ratownik i jeszcze rozmawiamy o kormoranie. Grecja to jest system satelitarny.
6: Ale rozumiem, że pomysł jest taki, żeby oni kupowali nasz sprzęt, tak?
5: Tak. Tam, gdzie mamy zdolności, są oczywiście zdolności, których polski przemysł nie ma. To przede wszystkim dotyczy lotnictwa. My dzisiaj nic nie produkujemy, jeżeli chodzi o lotnictwo. Dlatego samoloty do tankowania w powietrzu, MRTT, to będziemy pozyskiwać prawdopodobnie z Hiszpanii.
4: Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dlaczego nie ma jeszcze śledztwa?
7: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Natomiast dopiero na jutro zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
0: Pogoda w tym tygodniu w Puławach i w całym regionie będzie bardzo dynamiczna. Tak to ujmują spece od pogody. Jutro i słońce, i chmury, i deszcz, i burze, i 22-23 stopnie na termometrach. W środę akurat spokojniej, bo 20 stopni nie powinno padać, ale w czwartek wrócą burze, wrócą opady. No i taka zmienność też na termometrach, no bo w czwartek 23 stopnie, w piątek znowu trochę chłodniej, a w weekend znowu trochę cieplej. 1 czerwca, Dzień Dziecka jeszcze. Młoda godzina, kto zapomniał, to ma jeszcze trochę czasu na nadrobienie zaległości. Udanego świętowania. Michael Patrick Kelly na początek tej godziny, a później Bonnie Tyler. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Kylie Minogue z planami koncertowymi na rok 2027. Życzymy, żeby tym razem problemy zdrowotne nie wystąpiły i żeby w końcu przyjechała do Polski, bo czekamy. Rod Stewart na razie daleko od nas, śpiewa w Las Vegas, to znaczy w weekend nie śpiewał. Jeden z koncertów, w zasadzie dwa koncerty trzeba było odwołać, a jeden to na 2 godziny przed startem. Wszyscy zastanawiali się, co się dzieje. On ma 81 lat, więc pojawiają się plotki, które na szczęście szybko uciszono, że po prostu ma problemy z zatokami, no i musi kilka dni odpocząć. Kolejny planowany koncert ma się już odbyć zgodnie z planem, a to ma nastąpić jutro. Trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej wyzdrowiał. Sasz Ekwador u nas za chwilę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: Dami Dumano! I venga conmigo!

0: to tym numerem sprzed lat w nowej wersji dało sobie usłyszeć w Europie i nie tylko. Cyril i jego wersja Stumbling In, Chrisa Normana i Suzy Quattro. Teraz Cyril to jest sprawdzona marka, która wydaje też własne numery. Od czegoś musiał zacząć, no i to był strzał w dziesiątkę. To był rok 2023, bo wtedy wrzucił to po raz pierwszy na TikToka. A za moment rok 1987, czyli czas, kiedy nikt nawet o TikToku nie marzył, Taylor Dane zaśpiewa nam Tell It To My Heart. Takie dobre, rozgrzewkowe dźwięki przed całym tygodniem w pracy. A w tym tygodniu na szczęście z weekendem nieco wcześniej gramy.
1: Radio Impuls.

James Blunt i jego Beside You w programie Po godzinach. Co tam ciekawego u zespołu Metallica po kolejnym koncercie? W Berlinie zaśpiewali swoją wersję utworu Zone zespołu Rammstein. Przy okazji pobili rekord frekwencji na stadionie olimpijskim w Berlinie. 94 tysiące osób oglądały ich muzyczne wyczyny. Jak tak dalej pójdzie, to trafią do księgi rekordów Guinnessa z największą liczbą rekordowych frekwencji, jeśli w ogóle będzie taka kategoria. Kto wie, doda jej pamiętnik u nas za chwilę.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Pech to nie grzech. Grzegorz Chyży w programie Po godzinach. O pechu to chyba nie będzie po 21 na naszej antenie. Wtedy magazyn dziennikarzy, czyli podsumowanie weekendu i trwającego jeszcze poniedziałku w mieście i w regionie. Polecam i zapraszam. A wcześniej wiadomości i prognoza pogody.

0: reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
4: Na zegarze 21. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
5: Polska, kraje bałtyckie i nordyckie chcą mocniej uderzyć w rosyjski sektor energetyczny i zakazać importu do Unii wielu rosyjskich surowców. Grupa ta położyła na stół własną propozycję 21. pakietu sankcji. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jakie są konkretnie te postulaty?
6: Jak przekazał mi unijny dyplomata, grupa ta żąda, by Unia nałożyła kompleksowe sankcje na główne rosyjskie firmy energetyczne, w tym Łukoil, Gazprom, Nowatek i Rosnieft oraz ich zagraniczne spółki zależne. Chodzi o to, że do tej pory wiele europejskich oddziałów tych firm działało w tak zwanej szarej strefie, przekazując zyski do Moskwy. Wprowadzenie kompleksowych sankcji oznaczałoby całkowite zamrożenie ich aktywów w Europie i bezwzględny zakaz transakcji. Grupa ta proponuje także zamrożenie zmian w limicie cen ropy, by pozostał on sztywny i nadal obcinał zyski Kremla. Państwa te chcą również blokady importu rosyjskich metali, minerałów i nawozów, które stanowią obecnie drugie największe źródło gotówki dla rosyjskiego budżetu wojennego.
5: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow uważa za możliwe zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny z Rosją do zimy. Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej, że widzi okno możliwości, by kontynuować rozmowy o zawarciu pokoju. Negocjacje prowadzone dotąd przez Stany Zjednoczone utknęły w martwym punkcie, ponieważ Waszyngton skupił się na konflikcie z Iranem. Budanow ujawnił, że spodziewa się wizyty delegacji USA w Moskwie i w Kijowie w najbliższej przyszłości, nie podając jednak szczegółów. 5 nowych kierunków oraz więcej miejsc dla nowych studentów to propozycja Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, która dziś rozpoczęła rekrutację na studia pierwszego stopnia.
7: W tym roku, w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów, przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją.
5: Zapowiadała Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
4: Sporo pochmurnego nieba tej nocy nad Puławami, nad całym naszym regionem. Jeszcze jakieś słabe opady deszczu są niewykluczone. Nad ranem zamglenia. Na termometrach 12 stopni minimalnie. Jutro do 22 trochę popada, trochę może być burzowo, ale i słońce co jakiś czas będzie do nas zza chmur wyglądać. W środę spokojniej i w środę 20 stopni maksymalnie w Puławach i w regionie. Pierwszy czerwca to jest poniedziałek, po 21 już 3 minuty, więc czas na magazyn dziennikarzy Radia Impuls, czas na Puławę, czas na nasz region i na muzykę. Ray Dalton na początek tej godziny. Don't make me miss you. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Prezydent miasta Puławy wystosował list protestacyjny w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych. W swoim piśmie Paweł Maj ocenia, że ta decyzja jest trudna do przyjęcia i uderza w pamięć o polskich ofiarach wydarzeń na Wołyniu z lat 40. XX wieku. Prezydent dodaje, że budzi ona szczególne rozczarowanie w świetle tego, że mieszkańcy Puław i okolic w ostatnich latach pomagali ukraińskim uchodźcom uciekającym przed rosyjską agresją. Paweł Maj skierował swoje pismo do mera Bojarki, miasta partnerskiego Puław, licząc na jego zrozumienie i przekazanie protestu dalej do władz centralnych. Dodaje, że list ma charakter protestu dyplomatycznego i nie wpływa na dobre relacje Puław z Bojarką.
1: Radio Impuls.

0: Uwierzyła, że ratuje życie córki i straciła prawie 35 tysięcy złotych. Policjanci z Lublina zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą na lekarza. Do przestępstwa doszło w połowie maja. Podczas telefonicznej rozmowy oszuści przekonali mieszkankę powiatu lubelskiego, że jej córka przebywa w szpitalu i pilnie potrzebuje drogiego leku. Zaniepokojona kobieta przekazała wszystkie swoje oszczędności. Było to ponad 10 tysięcy złotych i ponad 5 tysięcy funtów brytyjskich. Lubelscy śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu ustalili jednego ze sprawców. 43-latek został zatrzymany w Warszawie przy współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Jak się okazało, był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Na razie sąd aresztował go na 3 miesiące. Policja podkreśla, że cała sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.

stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach odbyły się wczoraj trzecie powiatowe zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych. W rywalizacji wzięło udział 17 drużyn z jednostek OSP z powiatu puławskiego, w tym 6 drużyn dziewczęcych. Młodzi strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach, ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej z przeszkodami. Przez cały dzień nie brakowało sportowej walki i dopingu. W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna OSP Kozioł przed OSP Opatkowice i OSP Osiny. Wśród drużyn chłopięcych i mieszanych najlepsze okazało się OSP Kozioł. Kolejne miejsca zajęły OSP Oblasy i OSP Bałtów.

0: Kawęczynie oficjalnie otwarto nowy żłobek. W tym wydarzeniu wziął udział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, ponieważ placówka powstała dzięki finansowemu wsparciu z programu Aktywny Maluch na kwotę ponad 4,5 miliona złotych. Nowy żłobek ma 64 miejsca dla małych podopiecznych. Obok budynku znajduje się plac zabaw, są nowe chodniki i parking. Cała placówka została też w pełni wyposażona. To jednak nie koniec wsparcia. Gmina Kłoczew otrzyma także dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka przez najbliższe 3 lata. W latach od 2026 do 2029 będą to w sumie blisko 2 miliony złotych.
1: Radio Impuls.

0: Spółdzielnia Mleczarska Ryki świętuje 100 lat działalności. Obchody tego jubileuszu będą trwały do końca tego roku, ale kluczowe wydarzenie, które ma zgromadzić mieszkańców regionu i miłośników tej marki, odbędzie się już 6 czerwca. Tego dnia Motopark Ułęż zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, pokazów i rodzinnych atrakcji. Zanim jednak impreza przeniesie się do Ułęża, w Rykach odbędzie się uroczysta msza święta w parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Będzie jej towarzyszyć poświęcenie tablicy pamiątkowej, symbolicznie otwierające obchody jubileuszu. W Motoparku Ułęż na uczestników również czeka część oficjalna, a po niej bogaty program artystyczny i rozrywkowy. Na scenie wystąpią m.in. bratanki Zenon Martyniuk, Kuba i Kuba oraz DJ Adamus, a całość poprowadzi Tomasz Kamer. Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje towarzyszące, w tym pokazy lotnicze, strefy animacji dla dzieci, stoiska kół gospodyń wiejskich, a także prezentacje motoryzacyjne, a także strefy edukacyjne i technologiczne. Dzięki temu wydarzenie ma mieć charakter rodzinnego pikniku, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wstęp będzie bezpłatny. Jak podkreślają przedstawiciele spółdzielni, jubileusz jest przede wszystkim okazją do spotkania z mieszkańcami i docenienia wieloletnich relacji z lokalnymi producentami mleka oraz regionem, z którym firma jest związana od pokoleń.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zaczynamy podsumowanie wiadomości z pierwszego dnia czerwca. Sprawdźmy, co wydarzyło się w poniedziałek. Oszuści wyłudzający pieniądze opracowali nową metodę i ukradli mieszkance Puław aż 350 tysięcy złotych. Sprawcy podszywali się pod osoby zainteresowane wynajmem mieszkania oraz pracowników banku. Do zdarzenia doszło, gdy kobieta oferowała do wynajęcia lokal w Warszawie. W trakcie korespondencji otrzymała wiadomości z linkami i instrukcjami dotyczącymi rzekomej kaucji. Część czynności wykonał jej mąż, wpisując m.in. dane karty płatniczej. Następnie z kobietą skontaktowała się osoba podająca się za pracownika banku, która przekonała ją o zagrożeniu na koncie i nakłoniła do zabezpieczenia środków. W tym celu 62-latka zainstalowała program do zdalnej obsługi urządzenia, co umożliwiło oszustom dostęp do jej konta i wykonanie przelewów. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie instalować nieznanego oprogramowania ani nie przekazywać danych do bankowości elektronicznej. Czy Jeziorszczyzna powinna stać się odrębną miejscowością? Na to pytanie mogą teraz odpowiedzieć mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny. W konsultacjach społecznych na temat zmiany granic miasta mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkałe w samym Kazimierzu Dolnym oraz w pobliskich miejscowościach, czyli w Cholewiance, Dąbrówce, Górach, Jeziorszczyźnie, Mięćmierzu, Okalu i w Wylągach. Swoją opinię na temat wyłączenia Jeziorszczyzny z terenu gminy można wyrazić poprzez specjalną ankietę, wybierając jedną z opcji – jestem za, jestem przeciw albo nie mam zdania. Papierowe ankiety są dostępne w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, a wirtualne na jego stronie internetowej. Wypełnione formularze muszą trafić do kazimierskiego ratusza do 15 czerwca. W naszym regionie jest też okazja, by wesprzeć najmłodszych. Wraz z początkiem czerwca rusza akcja Wyprawka dla Żaka 2026, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Przez całe lato będzie można wesprzeć dzieci i młodzież, przekazując artykuły szkolne. O szczegółach mówi Justyna Sopstyl z lubelskiego oddziału okręgowego PCK.
1: To ogólnopolska inicjatywa PCK, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez wyposażenie ich w wyprawki i niezbędne artykuły szkolne. Chociaż rok szkolny jeszcze się nie zakończył, my już teraz rozpoczynamy zbiórkę, ponieważ przygotowanie pełnych wyprawek dla potrzebujących dzieci wymaga czasu. Chcemy odpowiednio wcześnie zgromadzić jak najwięcej przyborów szkolnych, aby jeszcze przed wrześniem mogły one trafić do uczniów i uczennic. Również wiele rodzin już w czasie wakacji zaczyna myśleć o wydatkach związanych z nowym rokiem szkolnym, a rosnące koszty sprawiają, że zakup podstawowych artykułów edukacyjnych staje się dużym obciążeniem dla budżetu domowego. W ramach akcji wspieramy m.in. zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, kredki, flamastry, farby, plasteliny, piórniki, plecaki oraz inne przybory szkolne potrzebne dzieciom podczas nauki. I każdy, nawet ten najmniejszy dar ma znaczenie i może pomóc dziecku rozpocząć nowy rok szkolny z poczuciem bezpieczeństwa i równego startu. Akcja Wyprawka dla Żaka skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, a także innych osób, dla których zakup szkolnej wyprawki stanowi poważne wyzwanie finansowe. Dzięki wsparciu mieszkańców naszego regionu możemy wspólnie sprawić, że żadne dziecko nie rozpocznie roku szkolnego bez podstawowych przyborów potrzebnych do nauki. Wszystkie artykuły można przynosić do naszych biur w Lublinie przy ulicy Puchacza 6 oraz Bursaki 17A, w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego 13, a także do naszych oddziałów i delegatur PCK na terenie całego województwa lubelskiego. W Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnym Stawie, Kraśniku, Lubartowie, Głukowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i w Zamościu. Wszystkie adresy można znaleźć na stronie pck.pl.
0: Zbiórka potrwa do pierwszego szkolnego dzwonka we wrześniu. A skoro mowa o najmłodszych, z okazji obchodzonego 1 czerwca Dnia Dziecka postanowiliśmy oddać im głos. Nasza reporterka Julia Zagrajuk zapytała uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Puławach, na co dorośli powinni zwracać większą uwagę i co mogliby zmienić, by lepiej rozumieć potrzeby młodego pokolenia.
2: W pokoju od dorosłych, żeby nam nie rozkazywali.
3: Popieram!
2: Żeby na nas się nie darli. Krzyczeli, no. I żeby nam dali prezenty. Tak, hajna. Dzień Dziecka to co? Trzeba.
3: Jak w ogóle oceniasz zachowania dorosłych? Jak zachowują się?
2: No miło, bardzo dorosło, czasami wkurzająco.
4: Chciałabym sobie to, żeby moja siostra znów przyjechała do Polski i żeby z nami trochę więcej czasu pospędzała, no ale to raczej nie jest teraz takie możliwe. I chciałabym, żeby inne dzieci też miały szczęśliwy Dzień Dziecka.
3: A co powiesz dorosłym? Na co im warto zwrócić uwagę w stosunku do dzieci? Może zmienić swoje zachowanie gdzieś?
4: Żeby miały trochę więcej szacunku dla dzieci i miały bardziej potwierdzały słowa dzieci.
0: A czego w tym dniu warto im życzyć? O tym mówi Agnieszka Napora, nauczyciel współorganizujący w klasie integracyjnej w szkole podstawowej numer 6 w Puławach.
3: Czego dzieci najbardziej chcą? Czego im brakuje? Bo też tak pytam dzieci, mówią, że czasu z rodzicami, że każdy pędzi.
5: Myślę, że obecności. Obecności właśnie takich bliskich. Tego chyba najbardziej. No a poza tym, to cóż, dzieci chcą spełniać swoje marzenia. Potrzebują swobody, radości. Myślę, że tego najbardziej. Że nie wiem, czy tego im brakuje, ale myślę, że tego im bardzo, bardzo potrzeba. Poza tym chcą się rozwijać. To też. To jest zdecydowanie widać, prawda, że dzieci po prostu chcą iść do przodu, chcą coś poznawać.
3: Jak dawno pani pracuje w szkole?
5: Ja już 25 lat. 26. W szkole może 25, ale w zawodzie 26 lat.
3: Na przestrzeni tych lat, jak pani obserwuje, czy zmieniają się dzieci? Nowoczesny czas czy ich zmienia?
5: Tak, oczywiście, że bardzo zmienia. Bardzo. Natomiast istota pozostaje ta sama. Właśnie, że dzieci chcą właśnie tego rozwoju, to co już powiedziałam, rozwoju, radości, chcą się bawić, także to się nie zmienia. Natomiast myślę, że świat bardzo je wciąga w tym kierunku, że mają mniej uważności takiej i to chcemy też często ćwiczyć, nie? Żeby się potrafiły zatrzymać, żeby skupić na tu i teraz, bo gnają bardzo do przodu, są czasami gdzieś myślami daleko. Ja takie największe chyba zmiany obserwuję.
3: Czy mówią coś o dorosłych, czy narzekają na zachowania dorosłych?
5: Oj, myślę, że są bardziej śmiałe niż kiedyś. I potrafią czasami powiedzieć wprost, czego oczekują, czy co im się nie podoba. Tam myślę, że tak, że... Ale czy narzekają? Chyba nie. Chyba po prostu są bardziej śmiałe i wprost po prostu mówią. Ale nie, myślę, że nie.
3: Dzień Dziecka to też zawsze taka okazja do rozmowy o prawa dziecka. Czy zmienia się to też tam za ostatnie 20 lat na przykład?
5: Na pewno dzieci są bardziej świadome swoich praw. To zdecydowanie, to się zmieniło. I nasza chyba też tutaj rola jest taka, żeby uczyć, że tam, gdzie są prawa, tam są też obowiązki. Nie? Że im więcej praw, tym więcej też obowiązków. Tak, tak czasami też uczymy dzieci, prawda, że no, dorosłe osoby, nie? One decydują więcej, no, ale mają dużo więcej obowiązków. I w to też chyba dzieci musimy tak wdrażać, tego je uczyć.
3: To prawda, tak jest.
5: Tak, ja to.
3: Może tak na zakończenie taki apel do dorosłych, żeby więcej czasu spędzali z dziećmi na przykład.
5: Oczywiście. Czas spędzony z kochającymi rodzicami to jest czas bezcenny. I to jest czas dzieciństwa, który później już się nie powtórzy. Także to chyba najważniejsze. Obecność, okazana miłość, radość. To jest kapitał na całe życie.
0: Na zakończenie zaglądamy jeszcze do świata sportu. Zakończony w miniony weekend rajd nadwiślański przyniósł upragnione zwycięstwo Jarosławowi i Marcinowi Szejom. Bracia z Ustronia okazali się najlepsi na trasach drugiej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski rozgrywanej na drogach Lubelszczyzny. Więcej o sukcesie mówi Jarosław Szeja.
6: No udane. No, przygotowaliśmy się dobrze do tego rajdu. Cieszę się, że ja, pilot, cały zespół jakby odrobił zadanie i chyba to jest efekt i wygrana tego rajdu.
7: Myślę, że każdy, jeżeli chce tu osiągnąć dobry wynik, no po prostu no, nie może nic wywinąć albo nic się stać. Więc no, wyciągnęliśmy wnioski z rajdu świdnickiego, z tego, że tam nasz samochód nie był konkurencyjny, że trochę nam brakowało. No i widać, że jakby ta praca jakby się powiodła, jakby trafiliśmy, jesteśmy w stanie szybko pojechać i okej, no działa.
0: Drugie miejsce należało do Łukasza Jastrzębskiego i Łukasza Byśkiniewicza, a trzecie do Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pleskota. A jakie to uczucie stanąć na podium, mówi Łukasz Byśniewicz.
8: No wreszcie odczarowany jest Rajtnat Wiślański, bo zawsze coś się na nim dla nas wydarzało niedobrego, a teraz no drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Rano nie sądziłem, że będziemy tak wysoko, bo od rana z gorączką, ze złym zdrowiem walczyłem, ale mówię, adrenalina w rajdówce czyni cuda i nawet dzisiaj mieliśmy przygodę, na chwilę byliśmy poza drogą, ale jest szczęśliwa meta i cenne punkty za drugie miejsce.
0: Kolejna runda cyklu odbędzie się na początku lipca podczas rajdu małopolskiego.
9: Radio Impuls.

0: Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
3: Ogromny pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Z ogniem walczy 20 zastępów Straży Pożarnej. Kolejne jednostki z sąsiednich powiatów są w drodze. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Michał Krasoń. Witaj.
4: Dobry wieczór.
3: Jaka jest sytuacja na miejscu?
4: Słup czarnego dymu unosi się teraz nad halą przy ulicy Rębielińskiego. Jak usłyszałem, strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia ani zlokalizować jego źródła. Płonąca hala znajduje się w sąsiedztwie innych zabudowań, mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży.
5: W pobliżu znajduje się stacja CPN-u. Obok również znajduje się następna hala magazynowa z różnymi materiałami palnymi. Na razie na tą chwilę mamy bardzo pożar rozwinięty i widać już elementy, gdzie hala może się za chwilę złożyć.
4: Wszystkie osoby przebywające w płonącej hali zostały ewakuowane. Strażacy wyprowadzili również pracowników i gości restauracji mieszczącej się w sąsiednim budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
3: Chaos wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Z Waszyngtonu i Teheranu płyną zupełnie sprzeczne ze sobą komunikaty. O rozbieżnościach w sprawie rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie z Waszyngtonu korespondent Paweł Żuchowski.
6: Irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy. Takie wiadomości płyną z Teheranu. Tymczasem Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie i że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Po czym tu znów, wbrew informacjom, które płyną z Teheranu, amerykański przywódca ogłosił, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Rozmowy z Islamską Republiką Iranu są kontynuowane w szybkim tempie. Dziękuję za uwagę poświęconą w tej sprawie, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Przypomnę, w piątek Trump, jak sam zapowiadał, miał tego dnia podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Do swojej deklaracji do dziś nie wrócił, żadnej decyzji nie ogłosił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte z powodu zaobserwowania w wodzie nieznanej substancji. Obiekt będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów, poinformował Urząd Miasta. Obecni na miejscu strażacy nie stwierdzili zagrożenia chemicznego.
2: ...22-23 stopnie. Tyle jutro w Puławach i w całym naszym regionie. Będzie słonecznie, ale też wychodząc z domu trzeba pamiętać o parasolu, bo może popadać i może być u nas burzowo. W środę już padać u nas nie będzie. Na moment zrobi się chłodniej, bo będzie 20 stopni. W czwartek wrócą burze, ale znowu będzie cieplej. 22-23 stopnie. I to by było na tyle. To był poniedziałkowy magazyn dziennikarzy Radia Impuls. Kolejny magazyn jutro po 21:00, a my słyszymy się od godziny 17:00 w programie Po godzinach. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś i do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.